ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

każdy zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie za

Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

0: i od dawna to wiem.
1: Brzmi trochę jak nieplanowana drzemka, ale numer jest bardzo energiczny, więc kto posłuchał, ten nie zaśnie przynajmniej do wieczora. Męskie granie, orkiestra, to są hity na maksa, tu RMF Max.
2: Gorąco jest już w całej Europie i gorąco będzie też u nas, a ta największa fala upałów tak się dobrze poskłada w pogodzie, przyjdzie w sam raz na długi czerwcowy weekend.
1: Jeszcze nie jest za późno, żeby zakombinować coś z urlopem. Na wolny czwartek się nie gućcie, bierzcie wolny piątek, bo czwarteczek wolny z automatu już za tydzień.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: mama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Hity na maksa i najważniejsze informacje z regionu będą o 6 za chwilę w RMF Max.
1: Uwaga na młode ziemniaki, bo prawdziwie młode polskie ziemniaki powinny mieć taką jasną, cienką skórkę, która schodzi ci pod palcem. Jak tak się nie dzieje, to się można naciąć.
0: Naciąć. No w ogóle generalnie przy młodych ziemniakach to jak się nacniesz, to źle. Można się najwyżej naskrobać.
2: Najważniejsze informacje z kraju i ze świata tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. 3 osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. To 3 młode osoby w wieku 19 i 20 lat, które wpadły w różnych częściach Polski.
3: Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swoim działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
2: To był Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max.
2: Po zakończonym odwołaniem prezydenta referendum w Krakowie, 2 wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa trafiły do Rady Miasta. Odwołania Konrada Fiołka chcą radni opozycji, a my sprawdzamy, co na to mieszkańcy.
5: Duży dług, wolny rozwój i złe rządy, to mówią autorzy wniosków o referendum. Jeden złożył radny Jacek Strojny, który 2 lata temu kandydował na prezydenta, drugi złożyli radni PiS. Prezydent odpowiada, miasto się rozbija, są inwestycje, a mieszkańcy są zadowoleni. Czy oni sami chcą referendum?
6: Myślę, że nie potrzeba.
7: Myślę, że tak. Rzeszów potrzebuje zmiany.
8: Mieszkam na Budziwoju, odkąd ja tam mieszkam już 7 lat, nic się nie zmieniło. Nie ma chodników, nie ma drogi, nie ma ścieżek rowerowych.
5: Referendum potrzebne?
8: Tak.
2: Tyle. Dominik Smaga. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius przebywa na kwarantannie w Gdyni. Na statku doszło do zakażeń hantawirusem. Co na ten moment wiemy o sytuacji?
9: Polski kapitan na razie nie wykazuje objawów zakażenia. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Do kraju został bezpiecznie sprowadzony transportem medycznym przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej i przebywa w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie jest szczegółowo badany. Testy na obecność hantawirusa dają wynik ujemny. Zgodnie z zaleceniami WHO nasz kapitan objęty jest kwarantanną do 21 czerwca.
2: Informowała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Przypomnijmy, podczas rejsu zmarły 3 osoby, a w tym ognisku potwierdzono 12 zakażeń hantawirusem. Czas na informacje z zagranicy. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska wypłaci Polsce 4. transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy, wynoszącą ponad 7 miliardów euro. Warunkiem wypłaty była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzająca jej uprawnienia. Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie, a Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek Polski o płatność. Na koniec sprawdzamy nowości kulturalne. Ania z Zielonego Wzgórza powraca w nowej odsłonie. Spektakl będziecie mogli oglądać w Teatrze Roma, a znana z literatury Ania jest wyjątkowa.
10: Bardzo szalona, zmienna, emocjonalna, ale ma ogrom pozytywnych cech. Jest bardzo wrażliwa, ma ogromne pokłady miłości, troski w sobie, potrzeby przynależności.
2: Opowiada grająca Anię z Zielonego Wzgórza Magda Kusa.

0: Właśnie tak, pum, pum, pum, to jest łagodne stukanie wasz głośniczek od środka. Asia Meus, Irek Jakubek, sami nie wierzymy, jak się tam zmieściliśmy. Nie pytając o rozmiar głośnika, wchodzimy do środka, wylatujemy z niego, byście mieli jeszcze fajniejszy czwartkowy poranek.
1: Będzie fajniejszy, bo no. Rafał Brzoska spowodował, że możemy taniej polecieć na wakacje.
0: Słuchajcie, to w ogóle jest cała zmiana wakacyjnych planów dla tej części Europy. Bo to, że my polecimy na wakacje, to jedno, ale teraz już nie poleci z nami nasza walizka. Bo nasza walizka poleci na wakacje za pośrednictwem paczkomatu.
1: Jak się domyślacie, to bardzo ucieszy nasz budżet wakacyjny. O, taka właśnie paczkomatowa walizka.
0: Aha, trochę zdenerwowali się ci, którzy biorą za bagaż na przykład na pokładzie tanich linii lotniczych.
1: Trochę.
0: Bo to za 5 dyszek będzie można taką torbę nadać. No, fajna sprawa. Pracujemy nad tym, żeby zmieścić się nie tylko do waszego głośnika, ale i także do tej torby. Żebyśmy mogli z wami polecieć na jakieś fajne wakacje. Bo lato szykuje się na...

0: Jump Style. Tak nazywa się ten styl, w którym wstajemy 18 minut po godzinie 6.
1: Podoba mi się ten styl bardzo.
0: Jump Style, proszę bardzo. Możesz na nas liczyć. Asia, ty i reszta świata. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko. To poranek RMF Max.
1: Dzisiaj już czwartek, jesteśmy o krok od weekendu, a w weekend zmieni się nam pogoda w Polsce. Synoptycy już ostrzegają, że może być niebezpiecznie, bo może być burzowo.
0: Czyli ogródki kawiarniane z dodatkowym zaproszonym gościem. Trzeba wziąć kogoś, kto będzie trzymał parasol. Żeby nie odleciał. Bardzo dobrze. Tak. To sprzyja integracji. Ludzie się poznają. Dzień dobry, Irek. Mogę wam potrzymać parasol? O, super, zawsze miło. Będę siedział razem z wami. Prawie 20 po 6.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomerce. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.

0: mocno. Satellites w muzyce i absolutny kosmos w pogodzie. Co prawda poranek rześki, ale bardzo słoneczny czwartek nam się szykuje niemal do samego wieczora i za to trzymamy kciuki w RMF Max. 28 minut po godzinie 6.
1: Pogadajmy o pieniądzach.
0: O jest.
1: Dużych pieniądzach.
0: Ja nie jestem dżentelmenem, więc ze mną możesz pogadać absolutnie o każdej kasie.
1: Prawie 1,5 biliona złotych mamy my Polacy na kontach w bankach oszczędności, ale to jeszcze nie wszystko, bo prawie 4 biliony mamy w domach, w aktywach, w gotówce, w takich oszczędnościach, w skarpecie.
0: Właśnie, ale na moją wyobraźnię najbardziej działają te biliony. W bankach. Słuchaj, wyobraź sobie, Asia, że pozbywasz się tych 37 milionów Polaków, z którymi trzeba się tym dzielić. Przepraszam. Ja nie mówię, żeby tak robić, nie? Ale może
1: się to... byłby to piękny świat?
0: Najbardziej zaspanym może się to wydawać nawet kuszące. Ej, wstawaj, nie udawaj! Człowieku, witajcie na planecie dobrych ludzi. Gramy hity na maksa, Milki, jakie to jest dobre.

0: Chodź bawić się z nami, nie trzeba długo namawiać. Włącz RMF Max, zostań przez cały dzień, a będziesz mieć naprawdę super czwartek.
1: Wróć do mnie. Przepraszam, 23 minuty przed. Ja sprawdzam, czy bym się nadawał, wiesz? Czy bym się nadawał. Nowy kierunek studiów, jeszcze tego w Polsce nie było. Uwaga, będą specjaliści do spraw infrastruktury technicznej, uzdrowisk i sanatoriów.
0: Wow.
1: Pan magister od sanatorium.
0: Będzie planował, gdzie basen z borowinką, a gdzie ścieżka sensoryczna.
1: Ale super. Piękne. Idealnie. Będą się takich rzeczy uczyć na Politechnice we Wrocławiu.
0: Super.
1: Pozdrawiamy
0: pomysł.
1: Oczywiście. Przypominając, że dzisiaj jest czwartek, idzie weekend, to jest idealny czas, by poćwiczyć te wieczorki zapoznawcze. Na przykład. Specjalnie od pani Krysi z turnusu trzeciego dla sympatycznego pana Waldka, Bibi Rexa. Po reklamach.
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
4: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
6: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: I po reklamie.

0: Pięknie, bardzo. Crazy Frog.
1: Włączył mi się. Też to słyszałaś? 11 minut i godzina 7. To była Panda Rihanna. To jest poranek RMF Max.
0: Od 3 czerwca, czyli jeszcze przed długim czerwcowym weekendem, wchodzą zmiany w życie dotyczące młodych ludzi. Wow. Ważne zmiany, bo każda głowa poniżej 16 roku życia, która będzie się poruszać inaczej niż pieszo, czyli rowerem, rolkami, hulajnogą, musi być ubrana w kask.
1: Wow.
0: Jak nie, to będą kary i mandaty.
1: Obowiązkowe kaski dla wszystkich poniżej 16 roku życia, jak jadą hulajnogą, rowerem i bezpiecznej, szerokiej drogi. I dla nas rodziców to jest świetna wiadomość, bo będzie łatwiej się zorientować, że młody chce dostać hulajnogę.
0: Tak?
1: Tak. Po prostu zacznie spać w kasku. A to jest nowość od Olivii Rodrigo.

0: Avicii i Polka. Polka to jest pojedynek, jakiego w historii French Open jeszcze nie było. O tym we fleszu sportowym za chwilę.
1: A we fleszu o 7:00 Superliga Militarnych Partnerów, w której my już jesteśmy.
0: Ale nam miło. A co to dokładnie znaczy? To we fleszu będą odpowiedzi na wszystkie ważne informacyjne pytania. Bądźcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: I po reklamie.

0: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Polsko-brytyjski traktat o bezpieczeństwie obronności podpisany. Premierze Donald Tusk i Keir Starmer spotkali się w tej sprawie w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem.
1: Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
0: Tyle Bogdan Trymorgan, a przed Sejmem w stolicy pojawiło się wczoraj ponad 1000 naukowców z całej Polski. Domagają się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. W tej chwili to niewiele ponad procent. Protestujących chcą zapewnienia odpowiednich środków na stabilne prowadzenie badań.
2: Na więcej dobrych badań, bo nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów.
3: Ale nie realizują?
2: Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania. I wtedy wyjeżdżają i dostają finansowanie za granicą.
4: Widzimy to we własnym instytucie naukowym, widzimy to szerzej i w środowisku.
2: Dajcie nam fundusze, a my damy wam rezultaty.
0: Usłyszał od uczestników demonstracji Michał Dobrołowicz. Fala rekordowych upałów we Francji. Maksymalne temperatury są o 10-15 stopni wyższe od średnich pod koniec maja. Termometry w wielu miejscowościach wskazywały wartości powyżej 30 stopni. Na południowym wschodzie prawie 38. 17 departamentów objęto dziś pomarańczowym alertem pogodowym. Ma obowiązywać na zachodzie kraju oraz w Paryżu. Więcej o pogodzie tym razem u nas tuż po sporcie. Główny Urząd Statystyczny zdradził, na co wydajemy najwięcej. No i okazuje się, że nasze zakupowe koszyki zdominowały sery. Na przestrzeni ostatniego roku to skok o prawie 4%. Stawiamy też na makarony. Tu widzimy wzrost o 2,5%. Rezygnujemy za to z cukru. Przez rok jego spożycie spadło w Polsce aż o 14,5%.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: A Flesz Sportowy w RMF Max otwiera podsumowanie koszykarskiego starcia dwóch stołecznych ekip. W pierwszym meczu półfinału Orlen Basket Ligi Legia pokonała Dziki Warszawa 98-80. Kolejne spotkanie jutro o 20:15. A z koszykarskich parkietów przenosimy się teraz na korty. W trzeciej rundzie French Open zobaczymy pojedynek Iggy Świątek i Magdy Linet. Linet wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Wcześniej Świątek wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Mecz Polek jutro, a za burtą Magdalena Fręch, polska tenisistka, przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7, 4-6. Dziś o awans do trzecich rund zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Na pogodowej mapie dziś widać pewne zmiany, ale no też niewielkie. Najmniej pokażą termometry w Suwałkach. Tam 16 stopni i rzeczywiście mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Natomiast 18 stopni w Trójmieście, 19 w Warszawie, 20 Kraków, Katowice, Rzeszów. Najwięcej 22 stopnie we Wrocławiu i Zielonej Górze. No i praktycznie w całej Polsce będzie dominowało słońce. Jakieś tam delikatne obłoki mogą się pojawiać, ale nie groźne.
6: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: RMF Max wie, jaka piosenka pasuje najbardziej do 7:05.

0: 300 już przygotowane. Będzie można je wygrać za parę chwil o poranku w RMF Max. Tak mamy codziennie. Róbcie sobie głośniej Maxa. Także teraz 11 minut po godzinie 7.
1: Jest aferka nad morzem. Konkretnie w Pobierowie. Tam stanął ten polski Dubaj nad morzem. Wielki hotel gołębiewski. No i wychodzi na to, że taniej do tego hotelu zabrać męża.
2: Tak.
1: Niż psa, bo doba w pokoju z mężem kosztuje 1400 zł, a z psem prawie 1600.
0: Najdrożej jest, jak ktoś ma ten szczekliwego męża.
1: Płaci podwójnie.
0: Albo kładzie mu do miseczki płatki, bo tak lubi. Masz tu do miski, ci nałożyłam. Dlaczego nie jesz? No zjedz. No, jak dobrze, że zjadłeś. Już liście mają twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz. Ludzie tak robią, jak się kochają, Asieć. Kiedyś to przetłumaczę, pokażę, narysuję. Weź.

0: kolejny numer o poranku mówiący dokładnie o tym, jak dzisiaj będzie wyglądał świat, jak zostaniecie z RMF Max. Będzie po prostu beautiful, tak jak śpiewają Anima i Joji.
1: A mogli zaśpiewać Dzień Dobry. Jakby nam to
0: ale życie, to by nie było tak beautiful wtedy. No.
1: Mamy 300 do wygrania w RMF Max i dzisiaj coś specjalnie dla tych, co lubią żyć po swojemu, iść własną drogą. Jakbyście mogli sobie wybrać imię, które byście mieli, to jakbyście mieli na imię, piszcie SMS-owo 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. No, Grażyna, jakbyś miała na imię.
0: Nie mam pojęcia, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale to dobre pytanie
1: to
0: jest.
1: Się zastanów. 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. Jakbyście mieli na imię, jakbyście sobie mogli wybrać?
0: Rosalia.
1: I Rosalia Bełc. Myślę, że oprócz imienia wybrałabyś sobie innego męża, żeby bardziej pasowało. Przepraszam, to zupełnie nie było śmieszne.
0: Absolutnie, ale trochę.
1: 19, Rafał, spoko. 19 minut po 7. Jej mąż ma na imię Rafał.
0: Rosalia i Rafał, bardzo ładnie. Co chcesz?
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
1: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: I po reklamie.

0: Róża.
1: Aurora, Bożydar albo Gromisław.
0: Albo łatwo Gang. O, niektórzy tak chcą mieć na imię, bo dzisiaj imiona waszych marzeń, jakbyście mieli na imię inaczej niż wam dali na chrzcie. Siemano, Tomasz.
2: Witam, witam.
0: Tomasz, co tam masz wpisane w dowodzie, który sam sobie wypełniłeś?
1: W dowodzie marzeń.
2: A drugie mam jeszcze Antoni.
0: Antoni!
1: Tomasz, Antoni, a to trzecie?
0: No właśnie.
2: Prometeusz.
0: Prometeusz! Dziękujemy ci za dar ognia, przekazujemy ci dar 300 i błagam, nie zepsuj tych 300, bo tylko od ciebie zależy, czy dowieziesz te 300 do końca.
1: Dowieziesz, jeżeli będziesz dobrze odpowiadał na pytanie, kto ma bliżej, odpowiadasz tylko imieniem Asia albo Irek. Aha. A dzisiaj razem jedziemy do Władka.
0: Do Władka!
1: Czyli do Władysławowa.
0: Do Władysławowa, proszę bardzo. Ja ruszam od Kazimierza. Z Kazimierza jadę.
1: A ja jadę z Katarzynowa.
0: No,
1: kto, kto do Władka ma bliżej?
0: Bliżej. Kaśka czy Kazimierz?
2: No.
0: Irek, no
1: dobrze! Brawo! Dobrze. 300 było obronione. Okej, do Władysławowa. Ja jadę z uroczej miejscowości Bożenkowo.
0: A ja Henrykowa. Tutaj z Henrykowa.
1: Kto ma bliżej?
0: Do Władka. Ja z Henrykowa czy Aśka z Bożenkowa?
2: Aśka.
1: Dobrze! Brawo, Tomek! 300 wyobronione. Trzecie pytanie. Proszę do Władysławowa. Skup się. Irek jedzie z Emilianowa.
0: A Aśka z pięknej miejscowości Emilia. I
1: kto
0: dlaczego
1: ma bliżej?
0: Bliżej ma?
2: A strzelam, Irek.
0: Dobrze strzelałeś, ale nie trafiłeś.
1: Ale 200 i tak upolowałeś.
0: Brawo,
1: znaczy ekstra.
0: Brawo.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Super dnia dla wszystkich słuchaczy RMF Max.

0: Pretty Can't Deny It. Kolejny z hitów na maksa o poranku w RMF Max, 21 minut przed 8.
1: Mam wiadomość, której nie mogliśmy poznać w Dzień Matki.
0: Boję się.
1: Nie bój się. Pierwsze dziecko obniża zdolność kredytową o 95 tysięcy złotych.
0: Nie.
1: Tak. Tak, ale może też poprawić. Jak już się to pierwsze dziecko zacznie dokładać do raty kredytu.
2: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: I po reklamie.

0: Wpuszczamy jeszcze więcej słońca do waszego życia. Nazywamy się RMF Max, 8 minut i będzie godzina 8.
1: A to jest tak dobre jak pieniądze, które mamy dla was.
0: To jest lepsze. To jest lepsze, ale pieniądze są naprawdę ekstra.
1: No, są.
0: 14 470 to w naszej zabawie za mało.
1: A 14 490 to jest za dużo.
0: Nie przesłyszeliście się. Coraz łatwiej trafić w tę wyjątkową kwotę, którą jak ktoś poprawnie wytypuje, to ją właśnie zgarnie. I teraz jest runda super okazji.
1: Razy 293 pomnożymy każde zgłoszenie, które teraz przyślecie hasłem MAX pod 7327.
0: I 8 najbliższych minut da wam jeszcze więcej szans na duże pieniądze. MAX 7327.

0: 4 minuty i godzina 8. Ważne informacje we fleszu, zwłaszcza dla pędzących do celu autostradą A4 na Dolnym Śląsku, są utrudnienia.
1: Ale we fleszu też dobre wiadomości prosto ze stacji paliw.
0: Zostańcie, by poznać je wszystkie. Za 4 minuty o 8.
1: Reklama.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Jest 8 w RMF Max, czas na świeże informacje. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na flash. Na otwarcie aktualne doniesienia z dróg przed utrudnieniami. Ostrzegamy teraz kierowców korzystających z A4 na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinek Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice. Pojazd ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na czas wyciągania go zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Ceny paliw w dół. Benzyna zaliczyła spadek o 11 groszy, diesel o 20. Podstawowa benzyna nie może kosztować więcej niż 6,31, olej napędowy 6,57 i to jest w pokłosie spadku cen ropy, kursów zagranicznych walut również, a powodem jest stopniowe łagodzenie napięcia na Bliskim Wschodzie.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Odnotowano ponad 900 podejrzeń zakażeń ebolą w Afryce Środkowej. Polska szykuje specjalne procedury. Sanepid informuje o monitorowaniu osób, które wracają do naszego kraju z Konga czy z Ugandy.
3: Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
3: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej.
1: I jak dodaje Michał Dobrołowicz, dziś w sprawie przygotowań zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych. Kultowy film o zabawkach powraca na duży ekran. W sieci pojawił się zwiastun Toy Story 5. Tym razem Buzz, Woody, Jessie zmierzą się z nową technologią.
5: Bonnie dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby i to z nim zabawki Sheriff Woody, Buzz Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę.
6: She needs me.
5: Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony.
1: A film będzie można oglądać w kinach od 19 czerwca.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Crystal Palace z pierwszym w historii klubu europejskim trofeum w finale Ligi Konferencji. Angielski klub pokonał Rayo Vallecano 1-0. My czekamy na starcia naszych tenisistów o 12:00. Na korty wyjdą Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. To walka o trzecią rundę French Open. Chwalińska zmierzy się z Lis Mertens, Hubert Hurkacz z Francisem Tiafoe, a jutro polsko-polski pojedynek. Iga Świątek powalczy z Magdą Linet. Tenisistki grały ze sobą już kilka miesięcy temu.
8: Szczerze powiem, że meczowi zupełnie nierówny. Będą zupełnie inne warunki, wiadomo, w Miami, gdzie jest szybciej, troszkę mi to sprzyja. Myślę, że tutaj będą sprzyjające warunki dla ligi. Umówmy się.
1: Przyznała Magdalena.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Pogodowa mapa prezentuje się naprawdę nieźle. Dziś zdecydowaną przewagę ma słońce. Jedynie na Suwalszczyźnie gdzieś tam mogą pojawić się w ciągu dnia jakieś przelotne opady deszczu, ale też będzie sporo rozpogodzeń. 18 stopni w Trójmieście, 20 zobaczymy w Bydgoszczy, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie. No i do 21 stopni to Szczecin, 22 kreski, Zielona Góra i Wrocław. Kolejne dni też będą piękne, też będą słoneczne i 25 stopni jutro maksymalnie.
2: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
10: Uwaga, uwaga, robimy wam dobry czwartek. 4.

0: RMF Max kocha Enrique Iglesiasa. Chciałam powiedzieć. I nie I like it, tylko I love it, jak już coś. Wiadomo.
1: Asia Majus, 10 minut po godzinie 8. Irek Jakubek, tak. 20 minut przed pół do 9. To jest dokładnie ta sama pora.
0: Tak, to jest ta sama godzina, wyobraźcie sobie. Niesamowite.
1: Niesamowite jest to, co znaleźli naukowcy na owocach. Słuchajcie, wzięli do laboratorium owocki i okazało się, że tam między innymi jest azyksostrobin, cyanotronipliprolen, boskalin, fluopyram, paraklostrobik.
0: A co to były za owoce?
1: Jeszcze nie wszystko. Cyprodynil i acetomipyryt.
0: Dobrze, co to były za owoce?
1: To są owoce fragaria ananasa.
0: A, to nie znam.
1: Po łacinie truskawka, to jest fragaria ananasa, ale mówię tak dlatego, żeby nam absolutnie nic truskawek w czwartek nie obrzydziło.

0: poranne przyjemności spod znaku Ellie Goulding. Chociaż może tak bardziej Ellie Goulding, bo trzeba się nawadniać, jak jest tak gorąco. Jak możemy, to wam przypominamy, by słuchacze RMF Max byli trochę zdrowsi i mieli lepszy dzień. 19 minut po godzinie 8.
1: Będą zmiany na A4. Znowu, tym razem chodzi o ten najwęższy w Polsce odcinek autostrady między węzłami Krzywa i Legnica na Dolnym Śląsku, a będzie tam remont, już są decyzje i ten najwyższy odcinek dostanie kolejne pasy, także każda jezdnia będzie miała po 3 pasy w jedną i w drugą stronę, a do tego pełnowymiarowy pas awaryjny.
0: Super.
1: I w efekcie będzie najszerzej.
0: No ale wiadomo, zanim ta najwęższa będzie najszersza, to ta najwęższa będzie jeszcze węższa na czas tego remontu, niestety w wakacje. Nie, straszne, cierpliwości, bezpiecznej, szerokiej drogi są hity na maksa, traska idealna, 28, Justin Bieber i Nicki Minaj, rewelacja Beauty and the Beat, za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła, www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka!
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja, cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
12: I po reklamie.

0: David Guetta i Chris Willis, nie ma innej opcji. Musicie mieć dobry dzień. 27 minut przed godziną 9 razem z wami RMF Max.
1: Jest afera w Niemczech. Oho. Okradną krowy i to całymi stadami. A niemiecka policja już robi taką wielką akcję pastwisko i tropy prowadzą do Polski.
0: O kurde. No. Ale trzeba wiedzieć, że to co prawda są niemieckie krowy, ale krowy, które być może zjadły zagrabione w czasie wojny polskie dzieła sztuki, więc właściwie wracamy po swoje.

0: są takie momenty, kiedy czujemy miłość od pierwszego słyszenia. I to jest właśnie to uczucie, które towarzyszy nam za każdym razem, gdy Repeat i Martin Garrix z Edem Sheeranem pojawiają się na antenie RMF Max.
1: Wszyscy tego potrzebowaliśmy. Dzisiaj jeszcze piękny dzień przed nami, ale burzowy weekend.
0: Ale tak wam będziemy grali, że przy każdej pogodzie będzie idealnie. 9:18.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Alex Warren i Fever Dream specjalnie dla tych, co już w pracy w RMF Max.
1: Nowy pomysł na emerytury. 9 minut i godzina 9. Mm. Nowy pomysł na emerytury, tym razem dla artystów, emerytów, którzy, a właściwie przyszłych emerytów, tak. Artystów. Dla artystów, którzy mało zarabiają. Jest taki pomysł, żeby jak już przejdą na emeryturę ludzie sztuki, to my będziemy się, Asia, ty i ja, będziemy się dokładać. Będziemy się dokładać do ich emerytury, ale aha, wy też się będziecie dokładać.
0: Wszyscy się dołożymy, tak, generalnie.
1: Tak, to dlatego, że państwo będzie dopłacać im do ZUS-u, żeby na emeryturze artyści też mogli godnie żyć.
0: Godnie i pogodnie.
1: Tak, tak. No, generalnie każdy emeryt w tym kraju, chciałem tylko zauważyć, jest trochę takim człowiekiem sztuki, artystą, konkretnie sztuki przetrwania. Jest człowiekiem.
0: I śmieje się.
1: Absolutnie.
0: Ani trochę.
1: Modelki już zbierają na emeryturę, na przykład tym występem.

0: No to umówieni z Rihanną, muzyka non-stop, hity na maksa, a jak robimy sobie przerwę w graniu, to żeby wam powiedzieć coś ważnego i wszystkie ważne informacje, plus aktualna prognoza pogody. Za 4 minuty o 9 w RMF Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: O tym, co warto wiedzieć o poranku w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i Kancelarię Prezydenta dotyczące tzw. ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Na czym konkretnie polega kompromis?
1: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa. To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
1: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek.
0: Tyle Michał Krasoń. Koniec maja i początek czerwca to szczyt aktywności kleszczy. Wbrew pozorom atakują one nie tylko podczas spaceru w lesie. Wystarczy łąka czy wysokie trawy, by wrócić do domu z charakterystycznym rumieniem. A o czym pamiętać przed i po spacerze?
3: Oględziny własnego ciała po powrocie ze spaceru, zwłaszcza miejsca najbardziej ciepłe, ciemne, gdzie o delikatnej skórze, gdzie kleszcze wybierają sobie, żeby mieć łatwy dostęp do krwi człowieka, którą się pożywiają. Stosowanie repelentów wszelkiego rodzaju.
0: Radziła Agata Jabłońska z Sanepidu. Jeśli byliście w Krakowie, to pewnie pamiętacie, jak wygląda fontanna na rynku głównym. Jak się okazuje, ta szklana piramida nie sprawdziła się w swojej funkcji, bo woda zaczęła przeciekać do podziemnego muzeum. Miasto szuka inspiracji na nowe projekty, a wy sporo w tym pomogliście.
4: Takiej fontanny chcą krakowianie.
5: Przede wszystkim prostej, takiej, przy której będzie można wygodnie usiąść, posłuchać szumu wody, która będzie łącznikiem między pamięcią, tym, co było kiedyś, czyli fontanną profesora Zina. Absolutnie mieszkańcy odrzucili tutaj głos dotyczący na przykład multimediów.
0: Wyjaśnia Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Ilu projektantów weźmie udział w konkursie? Przekonamy się w piątek. Teraz czas na wakacyjne tematy. Z Warszawy za granicę możecie podróżować nie tylko pociągiem, ale i dalekobieżnym autobusem. Jak się okazuje, chętnie z tej opcji korzystacie. My sprawdzamy, które kierunki są w topce.
6: Berlin, Praga, Budapeszt, ale też od kilku lat, od kiedy nasza siatka się rozwinęła, kraje bałtyckie. Wilno, Tallin, Ryga i później dalej do Finlandii. I w tych kierunkach również będziemy się rozwijać na lato. Jeśli chodzi o kierunki letnie, to tak jak co roku, góry, Mazury i Bałtyk.
0: Usłyszeliśmy od szefa Flixbusa w Polsce, Michała Lemana. A już niedługo pojawią się nowe połączenia. Chorwacja i Hel. Coraz więcej turystów zawita też do stolicy Wielkopolski. Czerwiec ma być rekordowy w poznańskiej turystyce. Wszystko dzięki dużym wydarzeniom. Festiwal Pyrkon czy Malta.
7: Bo jak tylko Pyrkon się kończy, to zaczyna się festiwal Malta. Z jednej strony oczywiście to dobrze, bo nikt już nie powie, że w czerwcu nic się nie dzieje w Poznaniu, ale być może dzieje się nawet aż za dużo. My nie ukrywam, że pewnie byśmy byli bardzo szczęśliwi, gdyby chociaż część tych wydarzeń udało się przenieść na kolejne miesiące.
0: Tłumaczył Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
8: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Dziś przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane, sporo słońca, ale nie zabraknie też chmur. Na szczęście według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli planujecie spędzić ten dzień w plenerze, parasole mogą zostać w szafie. A jak temperatura? Najchłodniej na Pomorzu, Warmii i Mazurach, do 18 kresek, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu 20 stopni, a najcieplej na pozostałym obszarze do 22. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Biometr dziś od neutralnego do korzystnego, a ciśnienie lekko powyżej normy.
8: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
9: Jutro też będziemy od 5.30. Asia Irek, dzięki za poranek w maksie.

0: Numer wprost idealny do tego, żeby tak łagodnie z czwartkowego poranka przejść przed południe. Eben Hollow na parę chwil po godzinie 9 w RMF Max. No to jak zwykle o tej porze odpalamy byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Do ostatniego majowego weekendu już naprawdę blisko, więc zróbcie trochę głośniej i do 13 zostańcie na falach Maxa. Z nami szybko zleci. Piotrek Świderski, zapraszam.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
14: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyka zawsze po pierwsze.
4: Tu się czuję hity.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

Muzyczny flashback wakacji 2.25. Marshmello, Ellie Goulding i Ava Young, Save My Love na antenie RMF Max. Mimo że lato i wakacje jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęły, to pierwsze plenerowe imprezy sezonu już za nami. Nasza trasa Lato na Maxa powróciła również w tym roku i 13 czerwca zatrzyma się w Malborku. Zapraszamy serdecznie na plac Świętej Urszuli Ledłuchowskiej, gdzie stanie scena, na której zagrają Wilki, Mortal i nasza Ola ze specjalnym DJ setem. Nie zabraknie również maksymalnych gadżetów i specjalnych niespodzianek, więc jeśli jesteście z okolicy albo chcielibyście poznać część maksowej ekipy na żywo, to wpadajcie śmiało w sobotę 13 czerwca do Malborka. Jak coś, to szczegóły i pełen rozkład Lata na Maxa znajdziecie na rmfmax.pl.

0: Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. Ten duet na ostatniej gali American Music Awards zgarnął nagrodę za współpracę roku. Z kolei ty, jak będziesz dzisiaj ze mną współpracować, będziesz mogła zgarnąć ponad 14 koła. Ponad, bo dokładna suma to kwota nie mniejsza niż 14 470, ale też nie większa niż 14 490. To zabawa za dużo, za mało, w której jeśli dostaniesz się do czwartkowego popołudniowego finału, twoim zadaniem będzie prawidłowo obstawić, ile dokładnie schowaliśmy hajsu na naszym maksowym tajemniczym koncie. Jak trafisz? Zgarniasz wszystko, a jak nie, to i tak 500 w ramach nagrody pocieszenia poleci do ciebie. Tylko jeszcze wcześniej koniecznie zgłoś się przez rmfmax.pl albo wyślij za 3,69 SMS-a o treści Max na numer 7327. rmfmax.pl albo Max na 7327. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Juki do MediaMarkt.
1: Hot Grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Dziś przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane, sporo słońca, ale nie zabraknie też chmur. Na szczęście według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli planujecie spędzić ten dzień w plenerze, parasole mogą zostać w szafie. A jak temperatura? Najchłodniej na Pomorzu, Warmii i Mazurach, do 18 kresek, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu 20 stopni, a najcieplej na pozostałym obszarze do 22. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Biometr dziś od neutralnego do korzystnego, a ciśnienie lekko powyżej normy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

szuka i znaleźć nie może. Ray, Where's My Husband przed momentem w RMF Max. Ja to się cieszę, że już jestem żonaty i mam to za sobą, bo teraz po obejrzeniu polskiej edycji Love is Blind mógłbym mieć jeszcze jakiś uraz do ślubów i bym nie chciał w ogóle być żonaty. Choć oczywiście sam eksperyment bardzo ciekawy. Mimo, że takich reality oczywiście nie oglądam, to na tego odcinki czekałem z niecierpliwością, serio. No i myślę, że nie jestem jedynym facetem, który się wciągnął w historię tych pięciu par pokazywanych w serialu. Czy miłość jest naprawdę ślepa? Na pewno każdy będzie miał z was swoje zdanie na ten temat, więc może wróćmy do muzy. A Logicali teraz, a za chwilę Katy Perry w Maxie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Aqui do Media Markt.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
3: Playlista, co zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
3: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
8: Dziś czeka nas umiarkowane zachmurzenie. Pojawi się sporo słońca, ale momentami na niebie zobaczymy też więcej chmur. Dobra wiadomość jest taka, że według synoptyków deszczu nie prognozują, więc jeśli planujecie aktywności na świeżym powietrzu, parasole nie będą potrzebne. A temperatura? Najchłodniej będzie na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Tam termometry pokażą do 18 stopni, w województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu około 20, a najcieplej w pozostałych regionach maksymalnie 22. Wiatr umiarkowany, ciśnienie powyżej normy.
9: Leży pogoda o 10 za nami, a przed kolejne świetne hity. Tu RMF Max i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski cały czas z wami.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max. Do startu tegorocznej edycji tej kultowej trasy koncertowej został już dokładnie miesiąc. 26-27 czerwca i tradycyjnie pierwszym przystankiem męskiego Żywiec. A tymczasem teraz wsiadajcie do naszego maksowego muzycznego wehikułu, bo odpalamy czwartkową muzyczną perełkę w byle do obiadu. Sten, Eminem i Dido w RMF Max teraz.

0: Muzyczny powiew świeżości. Aleph Arben i Irene Miller za nami z numerem Body Talk w RMF Max. A jeśli na twoim koncie pod koniec miecha wywiało już prawie cały hajs, to może by tak dzisiaj przytulić ponad 14 tysi. Co ty na to? Aktualne widełki w naszej zabawie są już bardzo wąskie, więc szanse na to, że trafisz, są naprawdę spore. 14 470 zł to za mało, a 14 490 to za dużo. Pewne jest, że tę kasę rozdamy. I być może czwartek, 28 maja, będzie właśnie tym dniem. Zatem ślij teraz hasło MAX pod 7327 SMS-owo za 3,69 albo wbijaj do gry online przez rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej masz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: I po reklamie.

Nie wiem, czy po drugiej stronie jest ktoś, kto by nie znał Dawida Podsiadło, ale być może jeszcze nie wszyscy słyszeli jego najnowszy singiel Sezon w RMF Max. Kolejny singiel mamy dostać już wkrótce, bo przed startem jego trasy stadionowej, a ta przecież wystartuje w Chorzowie już w pierwszy weekend czerwca, 6 i 7. No a później kolejne muzyczne nowości z nadchodzącego albumu Dawida przedpremierowo usłyszą ci, którzy już mają swoją wejściówkę na jeden z 6 koncertów trasy Obrotowy Tour. Obstawiam, że jeśli jesteście w tym gronie, to już nie możecie się doczekać. Trzeba przyznać, że w tym roku przed nami naprawdę mocny koncertowo-festiwalowy sezon. Oczywiście o tych najciekawszych wydarzeniach będziemy wam na bieżąco przypominać na antenie Maxa. A tymczasem teraz przypomni się Somber ze swoim 12 to 12.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz za kimś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.
13: Tu jest RMF Max.
14: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
15: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
16: Hity na maksa.
1: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Dziś czeka nas umiarkowane zachmurzenie. Pojawi się sporo słońca, ale momentami na niebie zobaczymy też więcej chmur. Dobra wiadomość jest taka, że według synoptyków deszczu nie prognozują, więc jeśli planujecie aktywności na świeżym powietrzu, parasole nie będą potrzebne. A temperatura? Najchłodniej będzie na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Tam termometry pokażą do 18 stopni, w województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu około 20, a najcieplej w pozostałych regionach maksymalnie 22. Wiatr umiarkowany, ciśnienie powyżej normy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

hity na maksa sprzed kilku lat również świetnie wjeżdżają przy pracy. Rita Ora, Anywhere, za nami w RMF Max. Za chwilę za nami też będzie godzina 10:11. Jak zwykle przywitamy fleszem i prognozą pogody. A tymczasem info, które wczoraj zrobiło niemałe zamieszanie w sieci. Skolim, słuchajcie, wszedł teraz w biznes mięsny. Były już ubrania, perfumy, stacja benzynowa. I teraz został twarzą kiełbasek. No to jest po prostu biznesmen pełną gębą. Żadna branża nie jest mu straszna. Także teraz jak jakaś fanka albo fan będzie miał ochotę na Skolima, to proszę bardzo, wystarczy pójść do pierwszego lepszego marketu. Smacznego życzę.

0: reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
11: To wybrałabym prezent z Media Expert.
10: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
11: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
10: I wiele innych zabawek w super cenach.
12: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.

0: Przez cały dzień utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, ale pogodnych chwil zdecydowanie nie zabraknie. Synoptycy uspokajają, opadów dziś nie będzie, dlatego osoby planujące czas na zewnątrz mogą spokojnie zostawić parasole w domu. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej zapowiada się na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, gdzie będzie do 18 stopni. Świętokrzyskim i na Podkarpaciu termometry wskażą 20, a na pozostałym obszarze 22 stopnie. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać. Biometr korzystny, ciśnienie lekko powyżej normy.
1: Już po 11 ferm w Max, a tutaj cały czas byle do obiadu. Piotrek Świderski, witam Was ponownie i zapraszam na kolejną część najlepszego programu do słuchania w pracy. Justin Bieber i Nicki Minaj rozpoczną tę godzinę. Beauty and the Beats.

0: w ucho, prawda? Milky, Just the Way You Are, podkręcone przez Davida Guetta, gra w RMF Max. Wczoraj wieczorem niestety poza najlepszą dychą w liście Hot Bands, ale dzisiaj mogą wrócić do grona najlepszych. To rzecz jasna zależy tylko i wyłącznie od was, od tego, czy będziecie głosować na to nagranie. rmfmax.pl i zakładka Hot Bands. Tutaj możecie wspierać swoich muzycznych ulubieńców. A już za chwilę jeden z moich osobiście ulubionych kawałków na naszej maksowej playce. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. Can't Fight This Feeling. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
12: I po reklamie.

Jeszcze przedpołudniowo bujamy się w rytm Latino Music razem z Karol G. Siantes de Ubiera Conocido w RMF Max. A już dokładnie za dwa tygodnie w Chorzowskim Parku Śląskim będziemy się bujać i skakać na ING Silesia Beats 2026. Będzie to jeden z największych festiwali tego roku w kraju, który oferuje 9 scen i ponad 100 artystów z różnych stron świata. Za konsolą pojawi się m.in. Dimitri Vegas z Belgii, Padre Guilherme z Portugalii, a nawet Timmy Trumpet z Australii. Już trochę karnetów na to wydarzenie wam rozdaliśmy na antenie, ale polecam słuchać po 17 programu Kanał Nadawczy, bo słyszałem, że Siwek i Boryna coś jeszcze dla was wykombinują. Poszczegóły na temat całej imprezy odsyłam na rmfmax.pl albo na naszego maxowego Instagrama.

0: Tytuł tego kawałka mówi sam za siebie. Po prostu Beautiful, Anima i Georgie przed momentem na antenie Maxa. A jeszcze piękniej, słuchajcie, może być, gdy dziś po południu ktoś z was odgadnie kwotę pomiędzy 14 470 zł a 14 490. Jak już dostaniesz się do czwartkowego finału zabawy za dużo, za mało, to twoim zadaniem będzie wstrzelić się gdzieś pomiędzy właśnie te widełki. Jak ci się uda, przelewamy ci całą sumę na konto. Tak, od razu, od kopa. A jak nie, to i tak nie puścimy cię z pustymi rękoma. Dostaniesz od nas 5 stówek na małe przyjemności. Tylko najpierw zrób ten pierwszy krok i zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl albo wyślij za 3,69 SMS-a z hasłem Max pod numer 7327. Kiedy? No, najlepiej teraz, bo właśnie ruszyła 10-minutowa runda bonusowa i każde zgłoszenie to aż 296 szans na finał o ponad 14 koła. rmfmax.pl albo Max na 7327. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Przez cały dzień utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, ale pogodnych chwil zdecydowanie nie zabraknie. Synoptycy uspokajają, opadów dziś nie będzie, dlatego osoby planujące czas na zewnątrz mogą spokojnie zostawić parasole w domu. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej zapowiada się na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, gdzie będzie do 18 stopni. Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu termometry wskażą 20, a na pozostałym obszarze 22 stopnie. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać. Biometr korzystny, ciśnienie lekko powyżej normy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa.
3: RMF.

jeszcze przed godziną 12. Tymek, Sofia Loren w RMF Max. O pełnej najnowszej flesz i pogoda, a tymczasem w byle do obiadu powiemy sobie o najnowszym dodatku do gry Wiedźmin Dziki Gon. Polska wytwórnia CD Projekt Red oficjalnie miała ogłosić go dzisiaj, ale przez przecieki

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
12: Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Pojawi się zarówno sporo słońca, jak i okresowo więcej chmur. Jakie temperatury? Najchłodniej na Pomorzu, Warmii i Mazurach 18, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu 20, na pozostałym obszarze 22 kreski. Na szczęście prognozy są optymistyczne, bo deszczu synoptycy nie zapowiadają. Wiatr umiarkowany, więc pogoda nie powinna sprawiać większych problemów. Biometr od neutralnego do korzystnego, a ciśnienie lekko przekroczy normę, choć kawa dodatkowa na pewno się przyda.
1: RMF Max.
13: No i mamy już czwartek po 12. Jutro o tej godzinie będziemy jedną nogą w weekendzie. A tymczasem startujemy już z ostatnią godziną, byle do obiadów RMF Max. Alex Warren, Fever Dream, za chwilę w głośnikach, a przed Majkiem cały czas Piotrek Świderski. Dzień dobry tym, co dopiero od niedawna razem z nami. Zapraszam do 13.

0: w RMF Max. Przyciągamy was cały czas dobrym, tanecznym brzmieniem. To Magnetic od norweskiego projektu Bounce'a. A przy okazji dalej szukamy osoby, która jak magnes przyciągnie do siebie prawie 14,5 tysiąca złotych. Czy nam się uda? Jest na to naprawdę spora szansa, bo zbliżamy się do rozstrzygnięcia zabawy i na ten moment wiemy, że 14 470 zł to za mało, a 14 490 to za dużo. Jeśli masz swój typ i chcesz obstawić, to wyślij teraz jedno hasło max na numer 7327 za 3,69. No a po 13, jak zadzwoni nieznajomy numer, to koniecznie odbierz, bo to może być Dawid Miązek z finałem naszej zabawy. W grze, przypomnę, jest ponad 14 tysięcy, których możesz już wkrótce stać się właścicielem, właścicielką. Max na 7327. Ślij teraz. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie Igor Herbut zalia i Witold Bambino w RMF Max, czyli tegoroczny skład orkiestry męskiego grania, który wczoraj wrzucił drugi hymn kultowej trasy pod tytułem Tańczę. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii męskiego grania i już widziałem sporo komentarzy pod teledyskiem, że jest lepszy niż ten singiel, który zagrałem wam przed momentem. Polecam sobie sprawdzić, szczególnie końcówkę, nawet żeby tylko posłuchać, jak Vito rapuje. Spokojnie, nie rapuje po niemiecku. A teraz zaśpiewa Włoch po angielsku. Damiano David, The First Time w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Pobierowie, tam stanął ten polski Dubaj nad morzem. No i wychodzi na to, że taniej do tego hotelu zabrać męża niż psa. Bo doba w pokoju z mężem kosztuje 1400 zł, a z psem prawie 1600.
3: Najdrożej jest, jak ktoś ma ten szczekliwego męża.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3,17,40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Pojawi się zarówno sporo słońca, jak i okresowo więcej chmur. Jakie temperatury? Najchłodniej na Pomorzu, Warmii i Mazurach 18, w Świętokrzyskim i na Podkarpaciu 20, na pozostałym obszarze 22 kreski. Na szczęście prognozy są optymistyczne, bo deszczu synoptycy nie zapowiadają. Wiatr umiarkowany, więc pogoda nie powinna sprawiać większych problemów. Biometr od neutralnego do korzystnego, a ciśnienie lekko przekroczy normę, choć kawa dodatkowa na pewno się przyda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Hity na maksa.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

mam wrażenie, że ten kawałek po prostu się nie starzeje. Luckily I Follow Rivers w RMF Max. 13 coraz bliżej, więc ja już powoli oddaję stery w ręce Dawida Miąska, który w programie I Wszystko Gra zostanie z wami aż do 17. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dziś i do jutra. Słyszymy się jak zwykle po 9:00, byle do obiadu. Trzymajcie się, cześć!

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: Tak działa Max.
17: W aucie.
16: Online.
17: U ciebie na chacie.
16: RMF Max. Hity na Maxa.
17: Hity na Maxa.
18: Popołudnie w całym kraju z takim samym umiarkowanym zachmurzeniem. Trochę słońca, trochę chmur. Według prognoz padać nie będzie. Wyjątkiem jest wschód kraju. Tam może przelotnie popadać, ale będzie to chwilowe. Jeśli macie plenerowe plany, pogoda powinna być sprzyjająca. Sprawdzamy teraz temperaturę. 17-18 kresek na wschodzie i północnym wschodzie, 19-20 w centrum, do 22 na Śląsku i w Wielkopolsce. Warunki biometeo korzystne, ciśnienie lekko powyżej normy, więc energia powinna sprzyjać. Wieczorem nadal słonecznie i ciepło.
19: No dzień dobry, kochani, kopę lat. No dobra, może z tymi latami to przesadziłem. Wczoraj się słyszeliśmy, ale wiecie, jak to jest przed weekendem. Człowiek tak czeka, tak się te dni dłużą. Na szczęście to popołudnie czwartkowe zleci nam błyskawicznie. Jak zostaniecie z RMF Max, bo właśnie odpalamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry. I żeby ten dzień był naprawdę dobry i taneczny, i z energią, to Andy Dust z nami. Izokaria.

0: wiecie, jak lato to podnoszące temperaturę od razu dziewczyny z grupy Modelki w RMF Max. A słyszycie to? Słyszycie? Tak, to jest, słuchajcie, wiatr. Wiatr, który hula po naszym kącie, jak to przed pierwszym zazwyczaj. Ale ja wam mówię, że prognozy są dobre, słoneczne i bezwietrzne. Prognozy finansowe oczywiście dla tych, którzy załapią się na kasę w RMF Max. Ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia dzisiaj i wtedy już nie trzeba się przejmować, czy kasa przyjdzie pierwszego, piątego, dziesiątego. Nie, po prostu będzie duża kasa do wydania. Kasa oczywiście z zabawy za dużo, za mało, wiemy na pewno, że 14 470 zł to jest za mało. 14 490 to już jest za dużo, także te widełki absolutnie wąziutkie, nic tylko trafić. Ale żeby trafić, to najpierw trzeba znaleźć się w finale. A jak znaleźć się w finale? No w bardzo prosty sposób. Za 3,69, czyli za tyle co nic, wysyłasz SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 i wtedy możesz odebrać bardzo przyjemny telefon dzisiaj tam koło 15, a który się może skończyć tym, że będziesz bogatszy albo bogatsza o 14 400, ile tam dokładnie tych złotych to się okaże. Za 3 złote z VAT-em taka kasa. Wchodzisz? No to wchodź na rmfmax.pl albo wysyłaj hasło MAX pod 7327. MAX.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
14: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: I po reklamie.

Komu miałbym powiedzieć i Bledka z nami w RMF Max. No słuchajcie, praca szuka człowieka. Janusz Palikot, tak, ten Palikot szuka pracowników, słuchajcie, do swojej żabki, którą otwiera pod Warszawą. Tak, teraz z biznesu spirytusowego przerzucił się na handel detaliczny. No oczywiście to będzie dla niektórych kuszące pracować dla, no, co by nie mówić, znanej osoby, no ale z drugiej strony Janusz Palikot, słuchajcie, wciąż ma zarzuty w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 milionów złotych. Także no jest to ryzykowna jednak praca dla niego, prawda? Wypłata? No będzie. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale wiesz, później dostaniesz, dłużej będziesz miał. No a tutaj hit, który późno wypłynął, bo po kilkunastu latach, ale dzięki temu na dłużej starczy. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat.

0: No, jakby wybierać postacie, które w ciągu ostatnich, powiedzmy, 12 miesięcy najbardziej namieszały na EDM-owej scenie, to ten pan na pewno byłby wśród nich. Najpierw się wbił do ścisłego topu kawałkiem Hearts i to błyskawicznie. No, a potem jeszcze poprawił tym numerem, który przed chwileczką usłyszeliśmy. Hollow Eben, oczywiście w RMF Max. Za chwilę o tym, czy pogoda coś tutaj poprawi, nie poprawi. Będzie prognoza, a po niej Purple Disco Machine, Sophie and the Giants i Hypnotized.
1: Reklama. Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu Erste Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu Erste Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Masz firmę? Kupujesz w Bricomersze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomersze. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Popołudnie w całym kraju z takim samym umiarkowanym zachmurzeniem. Trochę słońca, trochę chmur. Według prognoz padać nie będzie. Wyjątkiem jest wschód kraju. Tam może przelotnie popadać, ale będzie to chwilowe. Jeśli macie plenerowe plany, pogoda powinna być sprzyjająca. Sprawdzamy teraz temperaturę. 17-18 kresek na wschodzie i północnym wschodzie, 19-20 w centrum, do 22 na Śląsku i w Wielkopolsce. Warunki biometeo korzystne, ciśnienie lekko powyżej normy, więc energia powinna sprzyjać. Wieczorem nadal słonecznie i ciepło.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Kudinioty, Eminem, a to jest RMF Max. Oczywiście, ja spojrzałem sobie w kalendarz, widzę, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Albo burgera, jak kto woli. No słuchajcie, ja wiem, że to jest bomba kaloryczna, że tłuste, że to, że tamto, ale ja tak uwielbiam burgery. No, ale przyznajcie się, nie ja jeden. To nie tylko dla mnie jest na pewno cheat meal. Dobra, to pod ten dzień burgera może zrobimy sobie małą zabawę z gadżetami RMF Max do zgarnięcia oczywiście. Słuchajcie, jakiś taki najbardziej nietypowy, niestandardowy, ale dobry składnik do burgera. No może cebulka, pomidor, prawda, do burgera, sałata, boczek, boczuś. No to wiadomo, no to są takie powiedzmy w standardzie, a może macie jakiś swój taki tajny składnik burgerowy, którym chcecie się podzielić. Coś niestandardowego, jak mnie bardzo zaskoczycie, to na pewno gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo podrzućcie coś na Messenger.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice.
3: Tęsknisz z takimi z ekipy?
2: Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.

0: Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: na kartę oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
6: Nie musisz.
5: Jak to nie muszę?
6: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease?
6: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
5: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
6: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
5: I to gdzie?
6: To tu. Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.

0: na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.

0: Popołudnie w całej Polsce upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Trochę słońca, trochę chmur. Prognozy nie przewidują opadów. Jedynie na wschodzie kraju możliwy jest przelotny deszcz, ale będzie on krótkotrwały. Jeżeli planujecie aktywności na świeżym powietrzu, aura powinna dopisać. Spójrzmy teraz na temperatury. 17-18 kresek na wschodzie i północnym wschodzie, 19-20 w centrum, a do 22 kresek na Śląsku i Wielkopolsce. Warunki biometeo pozostaną korzystne, ciśnienie lekko przekracza normę, więc samopoczucie powinno być dobre.
1: I 14 w RMF Max minęła. Są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze. Z ważnych, no to coraz bliżej fajrantu jesteśmy, jest pięknie. A z ważniejszych, to zaraz podkręcimy i to ostro wasze szanse na dużą kasę w RMF Max. Ale najpierw podkręćmy głośność, bo Dawid Podsiadło wjeżdża z numerem Sezon. Dawid Miązek, zapraszam do 17.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: smiczne klimaty od Kang City of Los Londona Galaxy w RMF Max. Tak sobie przeczytałem ostatnio, że można zostać kosmicznym turystą, wybrać się na Międzynarodową Stację Kosmiczną, poczuć się jak Sławosz Uznański za jedyne 55 milionów dolarów. To powiem szczerze od razu, tyle to do wygrania w RMF Max nie mamy. Ale czy to od razu na wycieczkę to trzeba w kosmos lecieć? A co Bieszczady nieładne? Albo jakaś Teneryfa? A tak się składa, że to co mamy do wygrania w RMF Max to starcie i na Bieszczady, i na Teneryfę. Jeszcze sporo zostanie. Ponad 14 tysięcy złotych, które na dodatek zdecydowanie bardziej są teraz do wzięcia, bo ruszamy z ostatnią dzisiaj rundą bonusową. 289 razy pomnożymy wasze szanse na znalezienie się w finale. Jeśli teraz dołączycie do zabawy, wysyłając SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 360, albo wbijając na www.rmfmax.pl. Nie, to jest krótka piłka, słuchaj. Wyobraź sobie, że teraz wysyłasz SMS-a, a za mniej niż godzinkę odbierasz telefon po drugiej stronie RMF Max. Znaczy konkretnie ja po drugiej stronie. Ty podajesz mi kwotę między 14 470 a 14 490 i jeżeli trafisz tę właściwą kwotę, to zabierasz ją z naszego konta na swoje. Proste? Proste. I ja taki scenariusz na dzisiejsze popołudnie dla ciebie widzę, tylko daj sobie na niego szansę, bo inaczej to się nie uda. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max. A runda bonusowa tylko przez 8 minut. RMF Max.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

4 pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max, a na każdą porę roku najlepsze są burgery. Boże, jak ja kocham burgery, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera, no i pytałem was wcześniej o jakiś taki wasz sekretny, zaskakujący składnik, który dodajecie do swoich burgerów, no i powiem wam, jak zwykle nie spodziewałem się, jak wielka jest was kreatywność, tym razem kulinarna. Tomek na przykład podpowiada masło orzechowe i do tego jajeczko sadzone z płynnym żółtkiem. Brzmi trochę jak dieta w ciąży, ale podobno smakuje dobrze. Julia proponuje dodać kimchi do burgerów. Aurelia krewetki poleca. Wiktoria napisała, że kiszony arbus. What? W ogóle nie wiedziałem, że kiszony arbus istnieje, a co dopiero dodawanie do burgera. Gosia, pieczony burak i czosnek niedźwiedzi, a w zasadzie pesto z czosnku niedźwiedziego. A tutaj ktoś niepodpisany, mój najlepszy tajny składnik to sos sojowy, nektarynki i miłość. Tu wolę nie pytać, co to jest ta miłość i w jaki sposób się ją dodaje. No a Edytka nam napisała, że i to jest chyba najbardziej absurdalny składnik burgera, jaki można sobie wyobrazić, że jej dzieci uwielbiają burgery z kruchymi ciasteczkami. No to Edytka, lecą do ciebie gadżety RMF Max, bo tej odpowiedzi się bardzo nie spodziewałem. Dzięki za wszystkie inspiracje. To będą szalone burgery, a teraz przed nami szalony numer. Loco, loco.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Kastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Popołudnie w całej Polsce upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Trochę słońca, trochę chmur. Prognozy nie przewidują opadów. Jedynie na wschodzie kraju możliwy jest przelotny deszcz, ale będzie on krótkotrwały. Jeżeli planujecie aktywności na świeżym powietrzu, aura powinna dopisać. Spójrzmy teraz na temperatury. 17-18 kresek na wschodzie i północnym wschodzie, 19-20 w centrum, a do 22 kresek na Śląsku i Wielkopolsce. Warunki biometeo pozostaną korzystne, ciśnienie lekko przekracza normę, więc samopoczucie powinno być dobre.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Hit.

0: Rape It a Verem F Maxu, Where is my husband? Niejedna żona zadaje sobie to pytanie w piątek o godzinie 23.30. Gdzie jest mój mąż? Powiedział, że idzie tylko na jedno z kolegami. Tak, to jest jedno z dwóch największych kłamstw, które mąż może sprzedać żonie. Idę tylko na jedno. A drugie to jutro przykręcę te półki w łazience, tak. Ja za to mam dla was samą prawdę i tylko prawdę. Już zbliżamy się do 15. Będzie flash pogoda i flash sportowy. No ale zanim 15, to jeszcze świetna nowość od Gipsa Kukona i Jonatana Tymasz.
1: To jest nowość

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Kolejni polscy tenisiści walczą w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. W Paryżu trwają pojedynki Mai Chwalińskiej z Belgijką Elise Mertens i Huberta Hurkacza z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Biało-czerwoni nie są faworytami, ale bardzo odważnie rozgrywają swoje spotkania. Teraz polska piłka. Dwa kluby przybliżą się dziś do ekstraklasy, a dwa pożegnają się z szansami na awans. W półfinałach baraży o 17:30 Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź.
2: Klub i zespół, który ma wysokie cele, od samego początku to mówił, od pierwszej kolejki. Wiemy o co walczą, my tak samo, tak więc jesteśmy przygotowani. Czy to będzie mecz, w którym będą już nie liczyć się tylko umiejętności, ale też charakter. A my ten charakter mamy naprawdę bardzo dużo.
1: Deklaruje trener Chrobrego Łukasz Becela. O 20:30 Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
3: W drugiej części dnia w całym kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Chwile ze słońcem będą przeplatać się z chmurami. Synoptycy nie zapowiadają deszczu poza wschodnią częścią kraju, gdzie miejscami może pojawić się krótki, przelotny opad. Na plany w plenerze pogoda powinna być całkiem dobra. Temperatura wyniesie dziś 17-18 kresek na wschodzie i północnym wschodzie, 19-20 w centrum oraz do 22 kresek na Śląsku i Wielkopolsce. Biometr pozostanie korzystny, a ciśnienie lekko podwyższone. Wieczorem nadal sporo słońca i przyjemnie ciepło.
4: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Trochę się nagadaliśmy, to już nie przedłużamy, tylko gramy. Kygo z Khalidem i Griffinem. Save my love. Dawid Miązek w RMF Max. Zapraszam.

0: Taneczna świeżynka od Boba Sinclaira i Kajzy I Can't Wait w RMF Max. No i nie oni jedni się nie mogą doczekać, bo ci, którzy dołączali do zabawy za dużo, za mało, też już pewnie ręce na przyciskach, jakby powiedział Karol Strasburger. Znaczy w sumie nie wiem, co by powiedział, ale ręce mieć warto już w pobliżu telefonu, bo już za mniej niż 10 minut finał naszej zabawy. Dołączaliście, to sprawdźcie na pewno, czy macie zasięg i czy bateria się nie wyczerpuje. Już niedługo finałowe emocje, gramy o ponad 14 tysięcy. Max.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ed Sheeran przed chwilą z numerem Azizam, no to my też zróbmy takie Azizam, Azizum i po prostu otwórzmy ten skarbiec z kasą, który mamy w RMF Max. Czas na finał zabawy Za Dużo, Za Mało, a może dzisiaj będzie akurat w sam raz. Zaraz się przekonamy, już dzwonimy, już jest sygnał. Wczoraj nikt nie odebrał, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie powtórki.
2: Halo?
1: No, nie będzie. Cześć, dzień dobry, Dawid Miązek z tej strony RMF Max.
3: Witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
3: Marek.
1: Mareczku, i co porabiasz fajnego po południu sobie w czwartek?
3: W pracy siedzę.
1: A czym się w pracy zajmujesz?
3: Hotel w gastronomią.
1: A czy to jest hotel na jakiejś egzotycznej wyspie, czy u nas w Polsce?
3: Nie, w Polsce.
1: No i pięknie, no a właśnie ty jak zgarniesz kasę, to sobie będziesz mógł na jakąś egzotyczną wyspę polecieć, no bo właśnie ponad 14 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w zabawie Za Dużo, Za Mało. To jest finał. Marek, przypomnę ci zasady. Na naszym koncie ukryte są pieniądze. Konkretna kwota. Wiemy na pewno, że większa niż 14 470 zł, a mniejsza niż 14 490. Jeżeli trafisz co do złotówki właściwą kwotę, zabierasz ją ze sobą. No i jeśli wszystko jasne, to poproszę o twój typ.
3: 14 488.
1: Okej, bez specjalnego zastanawiania się od razu Marek rzucił kwotą. No i dobrze, no i konkretnie trzeba brać byka za rogi. No to sprawdzamy w takim razie, wpisujemy i sprawdzamy, czy to jest za dużo, czy to jest za mało, czy to jest właśnie ta kwota.
0: Za dużo.
1: No niestety. Za dużo, Marek.
3: Za dużo.
1: 14 488 to jest trochę za dużo, ale co to znaczy? To znaczy, że ty absolutnie nie zostajesz z pustymi rękami. Dostałeś kiedyś napiwek w hotelu w wysokości 500 zł?
3: Nie.
1: No to widzisz, no to zawsze musi być pierwszy raz. Taką premię dostajesz dzisiaj od nas. Za sam strzał 500 zł leci do ciebie. Pozdrawiam cię gorąco, trzymaj się i wszystkiego dobrego.
3: Dzięki śliczne.
1: No to Marek się wzbogacił o 500 zł, a my przed jutrzejszym finałem wiemy trochę więcej. Wiemy już, że 14 470 zł to dalej jest za mało, ale nasza kwota to mniej niż 14 888. Widełki coraz ciaśniejsze. Chcesz jutro spróbować strzelić i zgarnąć te pieniądze? No to nie czekaj, tylko wyślij za 3,69, więc się może zwrócić z nawiązką. SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Sezon na przeróbki hitów z lat 90. trwa w najlepsze i bardzo dobrze. Takich to więcej poprosimy. Milky i Just the Way You Are, ale w wersji Davida Guetty w RMF Max. Od razu robi się cieplej przy takim numerze. Czy zrobi się cieplej za oknami jeszcze, to sobie sprawdzimy w prognozie pogody. Już tak może nawet o weekend zahaczymy, a po prognozie Lady Gaga zrobi nam Poker Face. Max.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: I po reklamie.
12: That's the spirit.
13: Tu są moi ludzie.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: W drugiej części dnia w całym kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Chwile ze słońcem będą przeplatać się z chmurami. Synoptycy nie zapowiadają deszczu poza wschodnią częścią kraju, gdzie miejscami może pojawić się krótki, przelotny opad. Na plany w plenerze pogoda powinna być całkiem dobra. Temperatura wyniesie dziś 17-18 kresek na wschodzie i północnym wschodzie, 19-20 w centrum oraz do 22 kresek na Śląsku i Wielkopolsce. Biometr pozostanie korzystny, a ciśnienie lekko podwyższone. Wieczorem nadal sporo słońca i przyjemnie ciepło.

Kochasz Sobel, Francis i DMC, to jest RMF Max. Słuchajcie, nie wiem, piekło zamarzło albo niebo zapłonęło. Ferrari, słynna marka super samochodów, zaprezentowała swój pierwszy samochód elektryczny. No i komentarze fanów marki są, powiedzmy, dalekie od zachwytu, delikatnie mówiąc. Znaczy, bo elektryczne Ferrari jest dalej, jak na elektryki, super samochodem. Prędkość maksymalna ponad 300 km na godzinę. Przyspieszenie do setki w 2,5 sekundy, ale problem w tym, że wygląda tak jak chyba wszystkie inne samochody elektryczne. No trochę taka Tesla, tylko może, ja wiem, więcej bajerów. W każdym razie nie widać tam nic z super samochodu. Fani Ferrari w internecie oburzeni, akcje Ferrari spadły. No powiem wam, że ja już miałem kupować, już byłem o tyle od decyzji, ale skoro tak, to ja też bojkotuję. A już świnkę skarbonkę rozbijałem i pieniądze z komunizmu, z kredensu wyciągałem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na Maxa.
8: Hity na Maxa.
9: Hity na Maxa.
10: Po południu w całym kraju zobaczymy umiarkowane zachmurzenie, trochę pogodnego nieba i trochę chmur. Z prognoz wynika, że deszcz nam nie grozi. Wyjątkiem pozostanie wschód Polski, gdzie możliwe są krótkie, przelotne opady. Jeśli planujecie czas na zewnątrz, warunki pogodowe będą sprzyjające. Temperatury pokażą od 17 do 18 kresek na wschodzie i północnym wschodzie, 19-20 w centrum i do 22 kresek na Śląsku oraz w Wielkopolsce. Warunki biometeo korzystne, a ciśnienie utrzymuje się lekko powyżej normy.
11: Słuchajcie, o tym, że dzisiaj jest dzień burgera, to już mówiłem, ale dzisiaj jest też dzień bez. Nie bzu, tylko bez. Bez czego dzień jest dzisiaj, to niedługo zdradzę. A na pewno nie jest to dzień bez hitów na maksa, bo już teraz Alex Warren i Fever Dream. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max, numer sprzed ładnych paru lat, który wypłynął na nowo, złapał drugą młodość, no tak się czasem zdarza. A propos zdarza się, to dzisiaj, słuchajcie, w kalendarzach jest dzień bez...
1: No bo tego, nie mogę mówić, bo dzieci nas mogą słuchać, bez zabezpieczenia, no.
0: No ktoś takie święto wymyślił, ja tego do kalendarza nie wpisałem, także co mamy? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Jak w lutym 27 się okaże, będzie jakaś eksplozja demograficzna, to będzie znaczyło, że było świętowane. Miłego świętowania. A teraz inna opcja na przyjemne spędzenie najbliższych paru minut. Swedish House Mafia. Wait so long.

0: Beautiful, Anima i Georgie, słuchacie RMF Max, a tymczasem na YouTube'a RMF Max jeszcze może nie wjechał, ale już niedługo wjedzie najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. Gościem Ady Krysian i Agaty Świderskiej tym razem będzie Murciks, czyli jak ktoś się emocjonował tą starą ekipą, pierwszą ekipą, no to będzie dużo smaczków zza kulis, będzie o ploteczkach na temat powrotu ekipy, wielkiego reunionu, no ale też jak zawsze będzie dużo o związkach. Już wkrótce na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych, na RMF On. No a najgorętsze fragmenty Bratnich Dusz też wjeżdżają w sobotę od 10 na antenie RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: MediaMarkt.
8: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

dwa dni od Bledki, to jest RMF Max, Bledka z Krakowa i tu też ciekawa sprawa z Krakowa. Otóż słuchajcie, 162-latek odzyskał kamienicę w Krakowie. Tak, naprawdę. Był sobie pewien pan, który się urodził 162 lata temu, miał kamienicę w Krakowie, później mu ją zabrali. No i teraz do urzędu zgłosił się pan, który powiedział, że jest jego pełnomocnikiem, pokazał dokumenty, na tej podstawie dostał zaświadczenie, że pan żyje, a skoro pan żyje, to z tym poszedł do sądu, a sąd przyklepał zwrot kamienicy temu panu, a tak naprawdę jego pełnomocnikowi, i nikomu się jakoś nie zapaliło światełko, że no gdyby żył faktycznie ten 162-latek, to byłby zdecydowanie najstarszym człowiekiem w historii ludzkości. No tak bywa. A w tym roku w ogóle mamy 200. rocznicę śmierci Stanisława Staszica. Gdyby mieszkał w Krakowie, to może jeszcze by żył.

0: Świetna, zmysłowa nowość od Olivii Rodrigo, Drop Dead w RMF Max. No i trochę numer ode mnie na pożegnanie, bo jeszcze do 17 trochę czasu zostało, ale ja już zostawiam studio ekipie kanału nadawczego. Po 17 kanał nadawczy, więc fajny powrót po pracy z domu, do domu murowany. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro po 13 oczywiście. Dawid Miązek, miłego popołudnia i miłego wieczoru. Pa!
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
1: To wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomersze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomersze. Nasze ceny rządzą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: na maksa.
1: Po południu w całym kraju zobaczymy umiarkowane zachmurzenie, trochę pogodnego nieba i trochę chmur. Z prognoz wynika, że deszcz nam nie grozi. Wyjątkiem pozostanie wschód Polski, gdzie możliwe są krótkie, przelotne opady. Jeśli planujecie czas na zewnątrz, warunki pogodowe będą sprzyjające. Temperatury pokażą od 17 do 18 kresek na wschodzie i północnym wschodzie, 19-20 w centrum i do 22 kresek na Śląsku oraz Wielkopolsce. Warunki biometeo korzystne, a ciśnienie utrzymuje się lekko powyżej normy.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Najważniejsze informacje w skrócie mamy dla Was we fleszu o 17. Michał Michta, zaczynamy. Większość zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia to nie są fałszywe alarmy. Tak mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Jak dodaje, po fali ostatnich głośnych policyjnych interwencji nie można ignorować żadnego sygnału. Jak wiceminister uzasadniał te interwencje?
1: Podał konkretne liczby, które mają świadczyć o tym, że działania służb były konieczne.
2: W tym roku mieliśmy z samej sieci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1200 informacji o tym, że osoby są w zagrożeniu zdrowia i życia. W ponad 800 przypadkach potwierdziło się.
1: Wiceminister dodał, że za czasów poprzedniej władzy takich fałszywych zgłoszeń było kilkakrotnie więcej.
0: Tyle Michał Radkowski. We fleszu o 17 teraz krótko stolica i problem z obecnością dzików. Za nami już pierwsze posiedzenie specjalnego zespołu, który zająć ma się tym problemem.
3: Głównym naszym problemem jest to, że my po prostu nie możemy dzików na mocy obowiązującego prawa wywozić z Warszawy albo nawet przewozić w ramach miasta. I też jasno to zostało ustalone, że taka jest wykładnia Ministerstwa Rolnictwa.
0: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, a my szybko przenosimy się do Krakowa. Od 1 czerwca będzie ciaśniej na ulicy Bronowickiej. Tam ruszą kolejne prace w rejonie budowanego parkingu i terminalu autobusowego w rejonie węzła drogowego Bronowice.
4: W wielkim skrócie drogowcy wejdą z wykopami w ulicę Bronowicką, zwężając ją do jednego pasa w każdą ze stron, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
5: Zaraz za tym węzłem będziemy mieli do czynienia z zawężeniem do jednego pasa ruchu. I to zarówno dla kierowców, którzy jadą w stronę centrum miasta, jak i tych, którzy jadą od strony centrum miasta w stronę Bronowic.
4: I tak będzie do 8 czerwca, natomiast od 8 do 22 czerwca utrudnienia czekają nas na ślimaku, którym zjeżdżamy do Armii Krajowej.
0: Informował Przemek Błaszczyk, a u nas jeszcze Kielce, gdzie wystartowało dziś budzenie Sienkiewki, czyli miejskiego deptaka. Ten event potrwa do 7 czerwca.
6: No mnóstwo atrakcji, bo to jest 17 edycja i robimy w stylu amerykańskim, w stylu USA, więc wiele dużych rzeczy będzie się działo. Oczywiście na Placu Wolności będzie Luna Park, będziemy go nazywać potocznie Las Vegas. Będą fototapety, będzie można sobie zrobić wiele zdjęć z Ameryki, związane jak Times Square, Most Golden Gate w San Francisco, Miami Beach, Hollywood napis, Ocean Drive.
0: Mówi Sebastian Michalski, inicjator budzenia Sienkiewki. Jeszcze krótkie info ze świata filmu. Pierwsza filmowa zapowiedź nowego Słonecznego Patrolu pojawiła się w sieci. Ten serial był hitem lat 90.
7: Widać ratowników biegnących w zwolnionym tempie, jak zwykle w kultowych czerwonych kostiumach. Ta sama plaża, nowa krew, tak czytamy na ekranie. Ratownicy z Los Angeles znowu będą dbali o bezpieczeństwo nad wodą. Premiera w streamingu w styczniu, a będzie 12 odcinków.
0: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.

0: Wieczorem przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże. Tam może pokropić, a lokalnie zagrzmieć. Noc pogodna, ale chłodna. Minimalnie będzie od 1 stopnia w Dolinach Karpackich, przez 2-3 na wschodzie i lokalnie w centrum, do 8 na zachodzie, tylko nad morzem miejscami do 10. Lokalnie w Dolinach Karpackich, w centrum oraz na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do minus 2. Na północnym wschodzie kraju możliwe są jeszcze mocniejsze podmuchy wiatru.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: 4 minuty po 5. Jesteśmy dzisiaj z Michałem w dwóch różnych obozach. Michał z kawusią, a ja bez, bo gdybym wypiła jeszcze jedną, to by mnie wyrzuciło z kapcie już.
3: Ja bym chciał zobaczyć, jak cię wyrzuca z kapcie.
2: To się proszę jeszcze pewnie kiedyś wydarzy.
3: Proszę wypij tą kawę.
2: Bądźcie z nami, to się przekonacie, co tutaj się będzie działo dzisiaj do 20 w RMF Max. Bilety na ING Silesia Beats mamy między innymi, a teraz Tame Impala i Jenny z numerem Dracula.
3: Jak 10 osób napisze, że chce zobaczyć Justynę, jak ją wyrzuca z kapci, to pijesz kawę, dobra?
2: Dobra. Messenger RMF Max, tu jesteśmy w kontakcie.
3: Ale wam załatwiłem.
2: Siwek i Borycka z wami. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Cześć!

0: Don't you know, Pampera?
1: You got to Pampera. No nie da się tego nie śpiewać po prostu. Ja przepraszam. Przepraszam za siebie. Ja przepraszam za Michała.
0: Ale proszę.
1: My się staramy nie śpiewać, ale czasami jest to po prostu trudne, słuchajcie. Piszcie na Messengerze RMF Max. O czym teraz myślicie?
0: O czym teraz myślicie? To jest bardzo proste pytanie. Ale zadajcie je sobie tak na serio. O czym myśleliście jeszcze przed chwilą, zanim zaczęliśmy gadać?
1: Tak.
0: I napiszcie nam to na Messengerze RMF Max i my dziś obiecujemy napisać piosenkę o tym, o czym myślicie, czy też o tym, o czym myśleliście.
1: Nie komplikujmy tego. O
0: nie
1: czym
0: komplikujmy
1: myślisz?
0: Tego.
1: Pisz na Messengerze RMF Max, będzie piosenka jak codziennie właśnie o tym, o czym dzisiaj myślicie.

0: 19 po 17 RMF Max z wami, za nami White 2115 i California Love. A być może zastanawialiście się kiedyś, z jakiej odległości potrafią was wyczuć zwierzęta.
1: No to my wiemy, że wy myślicie o różnych rzeczach, bo zbieramy te propozycje na Messengerze RMF Max i to są bardzo różne rzeczy. O tym się przekonacie w piosence później, ale właśnie, znaleźliśmy taką wiadomość, bo kanał nadawczy też bawi i uczy. Otóż okazuje się, że kot wyczuwa człowieka ze 150 metrów.
0: He.
1: Niedźwiedź aż z 30 kilometrów, to może być trochę przypał.
0: Rozstrzał jest na razie całkiem spory, tak.
1: A przeciętny pies z odległości około 2 kilometrów wyczuwa człowieka.
0: A twój pies cały czas cię czuje, bo przecież masz go cały czas w swoim serduszku.
1: O.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pięknie. Męskie granie orkiestry. Jest 17.31. To jest RMF Max i Barcelona mi w głowie. Barcelona, o której właśnie przeczytałem, że będzie walczyła z apartamentami na wynajem. Mm-hmm. To jest miasto, o którym od zawsze chodziły legendy, że tam mają straszny problem z turystami, że za dużo tych apartamentów na wynajem. No i miasto postanowiło z tym, uwaga, walczyć. Do 2028 wszystkie prywatne apartamenty na krótkoterminowy najem mają zniknąć.
2: Aha, czyli można powiedzieć, że to taka magia się trochę wydarzy, jak znikną. Hokus pokus, czary mary, w pole namiotowe zamienią się barcelońskie bulwary.

0: Kawał elektronicznej historii w tym numerze. Dawdok z nami w RMF Max, ale kiedyś też Kraftwerk. Dobrze się dzieje, natomiast w pogodzie trochę gorzej, bo już mnie tutaj Michał straszy, że jakieś przymrozki będą podobno.
1: Ostrzeżenia dla 9 województw się pojawiły o przymrozkach. I meldujemy o tym, bo to są ważne rzeczy, dla wielu z was kluczowe wręcz, więc posłuchajcie koniecznie prognozy.
0: A już się przyzwyczaiłam do tego krótkiego rękawka.
1: Do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
0: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Hity na maksa.
1: Wieczorem przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże. Tam może pokropić, a lokalnie zagrzmieć. Noc pogodna, ale chłodna. Minimalnie będzie od 1 stopnia w Dolinach Karpackich, przez 2-3 na wschodzie i lokalnie w centrum, do 8 na zachodzie, tylko nad morzem miejscami do 10. Lokalnie w Dolinach Karpackich, w centrum oraz na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do minus 2. Na północnym wschodzie kraju możliwe są jeszcze mocniejsze podmuchy wiatru.

0: łączym myśli słuchacz RMF Max, o to zapytaliśmy, wysłaliście nam odpowiedzi na Messenger RMF Max, no i jak zawsze uszyliśmy z tego piosenkę.
1: Wspaniałą, piękną, o tym, o czym myślicie, więc jedziemy z tym hitem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Rzeczy się będą działy, to jest w ogóle niesamowite. Ja najbardziej lubię, jak się rzeczy dzieją.
4: Czernety na Jęgi jest Lieza Beats.
3: Tak.
4: Musiałam to z siebie wyrzucić.
3: Wyrzuć to. My też je wyrzucimy prosto z naszej poczty do kogoś z was. Ktoś zgarnie te wejściówki. Jeden z najlepszych festiwali tego lata. Musicie być z nami.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: I po reklamie.

0: nocne hity bez przerwy.
1: To działa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Słuchacie Flesz RMF Max. Ania Łopuszańska. Zapraszam na skrót najważniejszych informacji. Na początek najnowsze informacje w sprawie gigantycznego pożaru świniarni, który wybuchł w miejscowości Lutol w gminie Lubsko-Lubuskiem. Do tej pory w pożarze zginęło 150 macior i 2000 prosiąt. Część zwierząt udało się ewakuować, relacjonuje młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiego komendanta PSP.
3: 350 macior zostało przez strażaków ewakuowanych na zewnątrz. One w tej chwili znajdują się w bezpiecznym miejscu. Nikomu z personelu nic się nie stało. Nie ma również zagrożenia na budynki sąsiednie, w których znajduje się w każdym po około 400 świń.
2: Dodajmy, że na terenie zakładu znajduje się 10 budynków po 2,5 tysiąca metrów kwadratowych każdy.
0: To jest RMF Max.
2: Dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola przygotowuje polski sanepid. To reakcja na doniesienia Światowej Organizacji Zdrowia, która potwierdza ponad 900 podejrzeń zakażeń w Afryce Środkowej. Zmarło ponad 200 osób. Na czym mają polegać nowe procedury?
4: To będzie dodatkowy nadzór nad osobami, które wracają do Polski z krajów, gdzie jest zagrożenie, na przykład z Ugandy czy z Konga. Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić. Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem Ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej. Przygotowanie jest jednak tutaj niezbędne. Jutro w tej sprawie zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych.
2: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. A teraz krótko pozostałe tematy. Rośnie liczba materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję, przedstawiających seksualne wykorzystywanie najmłodszych, alarmuje NASK. Tylko w ostatnim roku zanotowano ich wzrost o 300%.
5: Większość tego typu materiałów to wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagie zdjęcia nieletnich stworzone na podstawie fotografii udostępnianych w mediach społecznościowych przez same dzieci lub ich rodziców. Wszystkie nielegalne treści pojawiające się w internecie można zgłaszać za pośrednictwem strony dyżurnet.pl.
2: To był Michał Krasoń. We Fleszu RMF Max teraz ważne przypomnienie. 3 czerwca w Polsce wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku rowerowym dla wszystkich osób poniżej 16 roku życia. Dotyczy to również jazdy na hulajnodze elektrycznej.
6: Tych kasków na razie jeszcze na głowach tak jakoś przesadnie nie widać, chociaż no jest z tym coraz lepiej. No jak wejdzie ten przepis, no to już wyboru nie będzie.
2: Tak mówi nam Piotr Szkudlarek ze stowarzyszenia Gravelino. A na koniec u nas jeszcze krótko wielkie kolarstwo, które wraca po 3 latach do Opola. Z tego miasta wyruszy 5. etap Tour de Pologne.
7: 3 lata temu gościliśmy metę. Pamiętamy, z jaką prędkością wpadali sprinterzy na finał przy ulicy Katowickiej i Ozimskiej. No teraz start, będzie można rozłożyć to kibicowanie na dłuższy odcinek, oglądać ich spokojnie, jak przejeżdżają przez nasze miasto.
2: Mówił w RMF Max rzecznik opolskiego ratusza Adam Leszczyński.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
8: Teraz krótko o tym, jaka będzie noc. Na ogół pogodna, tylko w północno-wschodniej części kraju możliwe będą mocniejsze podmuchy wiatru. Nad morzem w nocy od 8 do 10 stopni. Na zachodzie 6, w centrum kraju 3 stopnie, na wschodzie 2. Ale uwaga, lokalnie w Dolinach Karpackich, w centrum i na wschodzie możliwe będą przygruntowe przymrozki. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie więcej chmur i tam może pokropić. Najcieplej będzie jutro na zachodzie.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
9: 18.03 RMF Max, z wami kanał nadawczy, z wami, a z nami Adam the Great, czyli człowiek, nie szara, kolorowa eminencja, ING Silesia Beats Festiwalu, i będziemy sobie dzisiaj o tym rozmawiali. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, cześć. Chciałem powiedzieć dobry wieczór z przyzwyczajenia.
9: Już wieczór powolutku się zaczyna, piękny wieczór.
0: Max.
11: Będziemy mieli dla was do rozdania bilety oczywiście na ING Silesia Beats, więc bądźcie blisko.

0: Stanach i Daria zawiało w to Eldorado w RMF Max, ale my już wiemy, gdzie takie Eldorado się znajduje za 2 tygodnie. Park Śląski w Chorzowie, tam ING Silesia Beats i z nami dzisiaj Adam The Great, dokładnie dyrektor tak muzyczny tego festiwalu, ale też oczywiście DJ, który tam na scenie się pojawi. Hejka.
1: Zgadza się, siemanko, hej.
2: Bardziej organizator czy bardziej DJ?
1: Wszystko, chyba bardziej organizator, ale też w ogóle mam pomysł taki, żeby za rok zagrać na wszystkich scenach, które będą.
2: Czy headliner własnego festiwalu?
1: Nie, na początku, na koniec, po zamknięciu, ale mam taki plan, żeby zagrać wszędzie. Natomiast to jeszcze nie ta edycja. Teraz bardziej organizator niż DJ. No już ostatnia prosta, w poniedziałek wjeżdżamy do Parku Śląskiego z całym sprzętem i montujemy, więc będzie się działo.
2: Słuchaj, ten festiwal naprawdę rozgrzewa serca i ludzie do nas piszą w wiadomościach i to w ogóle nie jest jakaś ściema, tylko tak naprawdę je spytają, kiedy i jak te wejściówki można u nas zdobyć. Line-up cudowny, dużo gwiazd się pojawiło, zwłaszcza ostatnio Jason Derulo, Sokół, bracia Kacperczyk, John Newman i postanowiliśmy tak sprawdzić, czy znasz te gwiazdy, bo wygrzebaliśmy kilka ciekawostek.
1: Chcieliście mi tego powiedzieć wcześniej, oficjalnie, potwierdzam.
0: Oj tam, taki mały quiz, no przecież nikomu jeszcze nie zaszkodzi. Słuchaj, 3 szybkie pytania i dobra wiadomość jest taka, że będziesz miał do wyboru, czy to ten artysta, czy ten artysta.
1: Dobra.
0: Jesteś gotowy?
1: Tak, dobra. Jak rok temu.
0: Pierwsze pytanie, Michał, jedziesz.
2: Słuchaj, w 2012 roku złamał kręg szyjny podczas treningu akrobatycznego i groził mu paraliż. Jason Derulo czy Sokół?
1: Jason Derulo.
2: Tak, to był Jason Derulo. Dobra, drugie pytanie.
0: Trenował balet, step i różne style taneczne jeszcze jako dziecko. Jason Derulo czy jeden z braci Kacperczyk?
1: Jeden z braci Kacperczyk.
0: Masz ten drugi dźwięk?
2: Mam.
0: To był też Jason Derulo.
2: Szoki nie
0: do
2: wiedzenia.
0: To jest
1: może
0: mylące.
1: Braci Kacperczyk.
0: No właśnie, może też.
2: Znaczy na pewno się z nimi pozna już na ING Silesia Beats. Dobra, ostatnie pytanie.
0: Tak.
2: Poszedł do szkoły muzycznej głównie dlatego, że chciał mieć miejsce do grania na perkusji, bo w bloku było za głośno. Paweł Kacperczyk czy John Newman?
1: John Newman. Nie.
2: Chwila napięcia. Niestety nie, ale drodzy państwo, tych gwiazd muzycznych, które mają cudowną przeszłość muzyczną, cudowną historię też do opowiedzenia swoją muzyką, będzie dużo właśnie w Parku Śląskim 12-13 czerwca, a zaraz będzie okazja do zgarnięcia wejściówek na ten festiwal, więc zostańcie z nami. Adam The Great w studio.
1: Zgadza się. O, takie.

0: Ebony Hollow w RMF Max. 21 minut po 6. To jest ważny moment w kanale nadawczym dzisiaj, bo to jest moment, w którym pora was zapytać, dlaczego nie jedziecie na ING Series of Beats?
1: Dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Czy są tacy jeszcze?
0: To jest tak wspaniała
1: nieliczni,
0: impreza.
1: Ale są i chcemy poznać powody. Napiszcie nam to w jakiś kreatywny sposób. No i kto wie, może to się jakoś zmieni. Zacznijmy od tego, że na Messengerze RMF Max zbieramy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie jedziecie na ING Silesia Beats. Adam The Great z nami, czyli człowiek odpowiedzialny za tą piękną imprezę. Dlaczego warto, może powiedz bardziej?
2: Dlaczego warto? No bo to będzie nieliczna grupa, której nie będzie, więc koniecznie musicie być. Będzie Jason Derulo, Kaszmir.
1: Który podobno przyjeżdża taką ekipą, że to się w głowie nie mieści.
2: Tak,
1: ani na scenie.
2: 41 osób, private jet na 16 czy 18 osób, tancerze. No naprawdę to jest bardzo gruby pokaz, grube show, gruby koncert, pełnoprawny koncert.
0: Aha, ale chyba nie jedyny, bo też nam opowiadałeś tutaj o pewnym księdzu, który się na scenie pojawi.
2: Dokładnie tak, najbardziej znany ksiądz na świecie, DJ Padre.
1: No Padre Guilherme. I on zrobił pewną furorę, kiedy został ogłoszony jako element line-upu ING Silesia Beats. Ja nie chcę zdradzać, bo nie
2: mówisz
1: wiem, czy
2: o telefonie?
1: Nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, ale jeżeli możemy, to opowiedz koniecznie.
2: Tak, jak go ogłosiliśmy, to odebrałem telefon i kolega mówi: czekaj, Adam, daję ci nagłośnik, bo ze mną jest pewien biskup. I się zapytał, czy można zrobić również imprezę kolejnego dnia gdzieś tam w ich regionie. Tak ogólnie powiem.
0: No słuchajcie, to na to się nie można zgodzić. Po prostu ING Silesia Beats, tam trzeba przyjechać.
2: Zgadza
0: do Parku
2: się.
0: Śląskiego w Chorzowie. Tam jest naprawdę wybitny line-up w tym roku.
2: Tak, i Padre jest jednym z bardziej wymagających artystów na tej scenie tego dnia, szczerze.
0: No i liczmy na to, że to się przynajmniej zwróci w postaci naprawdę świetnego koncertu.
1: I choć na scenie pojawi się ksiądz, to żeby zdobyć te wejściówki, nie módlcie się, po prostu napiszcie do nas. A pytanie, które daje wam wejście do gry o te wejściówki, to dlaczego nie jedziecie? Messenger RMF Max.
0: Tutaj już pierwsze odpowiedzi się pojawiają, więc warto się pospieszyć. Dajcie znać, dlaczego nie jedziecie, a my może coś z tym jeszcze dzisiaj zrobimy w kanale nadawczym.
1: Adam The Great, przypominam, z nami cały czas w studiu, czyli nie tylko organizator, ale i DJ, który również tam zagra, więc warto cały czas mieć w pamięci te daty. 12-13 czerwca, Park Śląski, ING Silesia Beats. Max.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Hot grill. Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Jakie cztery pory roku? Jakie cztery? Jedna jest kluczowa, lato, bo właśnie wtedy ING Silesia Beats. No dobra, to jeszcze nie jest kalendarzowe lato.
1: Troszkę wcześniej, tak.
0: Ale no już takie mentalne lato jak najbardziej.
1: Tak
0: 12-13 czerwca. ING Silesia Beats. I my w tej sprawie właśnie w tym momencie na antenie z Luizą. Siemaneczko.
2: Siema.
1: Cześć Luiza, powiedz, dlaczego ty nie jedziesz na ING Silesia Beats?
2: Bo mam w domu remont.
1: I co, i musisz być w tym remoncie cały czas?
2: No chętnie bym się wyrwała, tylko nie wiem, co na to mąż.
1: Słuchaj, no to akurat dobrze się składa, bo z nami jest Adam the Great, czyli dyrektor
3: dobry,
1: tego
3: cześć.
1: Festiwalu, który tymi biletami też rozporządza i mamy akurat wejściówki, które mogą ci się przydać.
3: Pytanie, Adam, czy mamy rozdać dla męża również,
0: no
3: czy
0: właśnie,
3: tylko
0: bo to Luisa, bo jak nie możesz, to trudno.
1: No właśnie.
3: Decyduj.
2: To wezmę koleżankę.
3: O, i to jest zrozumiałe.
0: Ale poczekaj, Luisa, no a co z remontem?
2: No to się zajmie, no ja muszę się zrelaksować i wszystko będzie okej. Okay. Później jakoś mu wynagrodzę i będzie jak ta lala.
0: Dobra.
3: Gadamy o wynagrodzeniu.
0: Luisa, chcesz jakieś wynagrodzenie za przyjechanie na festiwal jeszcze?
2: Nie, to mężowi wynagrodzę.
1: Mąż będzie nagrodzony. Wiesz, za robotę.
3: Pytanie, kto bardziej wygrał, mąż czy...
1: Ale Luisa, żebyś nie miała wyrzutów sumienia, to Adam, no jak można tam remont jeszcze zobaczyć może na ING Silesia Beats,
3: pokażemy,
1: żeby coś skorzystać?
3: Jaki jest remont na backstage'u, tego czego nie widzicie, więc zapraszamy jeszcze na backstage tour. No i może nam coś pomożesz.
2: Nie ma problemu, mogę pozamiatać, umyć okna, co tam trzeba, pomogę.
0: Macie jakieś okna na scenie?
3: Aż tak nie, ale zapraszamy.
0: Adam?
3: Mamy garderoby, słuchaj, więc
0: zapraszamy. No dobra, Luisa.
3: Nie, to festiwalowe zaproszenie.
0: Jakoś się w takim razie dogadamy, bo w ogóle, Luisa, my myśleliśmy, tu takie ciężkie działa wytoczyliśmy, żeby Adam cię namówił na ten festiwal, ale nie trzeba chyba cię namawiać, z tego co widzę.
2: Nie, ja jestem namówiona.
0: Klasa.
3: Świetnie.
0: Czyli znajdą się wejścióweczki.
3: Wejścióweczki jeszcze dodajemy backstage tour, także zobaczysz prawdziwy remont.
1: Wow. O to chodzi. Wow. Tak się zgarnia bilety na ING Silesia Beats w RMF Max.
0: Luisa, powiedz tylko, czy mąż gdzieś w okolicy jest jeszcze?
2: Nie ma.
0: To bardzo dobrze.
3: Twoje szczęście.
0: Całe szczęście, uff.

0: To jest idealny vibe na drogę przez miasto. Daydream i Playback w RMF Max. Sprawdziłam już pogodę na 13-14 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie, tam gdzie Jęk jest Silesia Beats. Będzie super, 20 stopni i słoneczko.
1: Idealnie, nie za gorąco, nie za zimno.
0: Idealnie będzie też za chwilę w RMF Max. Po pierwsze, prognoza pogody, taka na bliższe dni, a po drugie, Toxic będziemy grać Britney. Woo!
1: Zgadnijcie, czyją fanką jest Justyna.
2: Reklama. Brunu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: Aqui do Media Markt.
1: To Morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to Morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Teraz krótko o tym, jaka będzie noc. Na ogół pogodna, tylko w północno-wschodniej części kraju możliwe będą mocniejsze podmuchy wiatru. Nad morzem w nocy od 8 do 10 stopni. Na zachodzie 6, w centrum kraju 3 stopnie, na wschodzie 2. Ale uwaga, lokalnie w Dolinach Karpackich, w centrum i na wschodzie możliwe będą przygruntowe przymrozki. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie więcej chmur i tam może pokropić. Najcieplej będzie jutro na zachodzie.

0: Jeszcze przed chwilą była przede mną dorosła kobieta, a przez ostatnie 3 minuty trwania piosenki Britney Spears 13-letnia dziewczynka.
1: Trochę tak jest, to prawda. Toxic za nami w RMF Max i jestem przekonana, że nie jestem jedyna w tym uczuciu, słuchajcie.
0: Ale myślę, że na to trzeba sobie pozwalać, żeby czasem pojawiła się w mózgu twoim 13-letnia dziewczynka i zamienić się właśnie w taką 13-letnią dziewczynkę. Ja też nią przez chwilę byłem.
1: Tak, i gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Będziemy pielęgnować to uczucie w sobie jeszcze przez długi czas. To jest kanał nadawczy. Tutaj oczywiście rozrywka, ale też ciekawostki, słuchajcie, prosto ze świata. Kajra robi TikToki z różnicami między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
0: Kajra, na pewno kojarzycie polska wokalistka, która jednak lata mieszkała w Ameryce i takie porównanie jak najbardziej z jej strony jest uprawnione.
1: Tak jest. No i mówi Kajra w tych rolkach, że u nas taniej, super, bo ceny podane już przed jakby z podatkiem, że nie trzeba jeszcze tego doliczać, tak jak w Stanach. No i więcej odpoczywamy i więcej jakby, wiecie, no po prostu świata możemy zwiedzać, a w USA to ludzie cały czas pracują.
0: Także... Pamiętacie tą ciocię z USA?
1: Mhm.
0: Chyba najwyższa pora jej wysłać paczkę ze słodyczami i może jeszcze parę złotych dorzucić.

0: Kygo, Khalid, Griffin. Cudowna muzyczna ekipa i rozszerzymy tę ekipę za chwileczkę, bo będzie jeszcze Bibi Rexha z numerem New Religion, Lada Moment w RMF Max. Po drodze jeszcze Flash i prognoza pogody.
1: Tak jest, a tutaj wasza ulubiona ekipa na powroty z pracy, na drogę na zakupy albo gdzieś tam w domku, cokolwiek teraz robicie, tu kanał nadawczy. RMF Max. Słyszymy się po 19.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Krótko o tym, co ważne, czyli Flash RMF Max. Michał Michta w studiu. Zaczynamy. Prawdopodobnie jutro Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i kancelarię prezydenta dotyczące tak zwanej ustawy łańcuchowej. Chodzi o zakaz stałego trzymania psów na łańcuchach. Na czym konkretnie polega kompromis?
3: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa. To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
3: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek.
2: Tyle, Michał Krasoni. Do końca dekady średnie globalne temperatury powietrza pozostaną w pobliżu rekordowo wysokich poziomów, ogłosiła Światowa Organizacja Meteorologiczna. Zgodnie z prognozą, Arktyka ma być najbardziej w tym okresie narażona na wzrost średnich temperatur. I szybko zaglądamy do stolicy, połączenie na Hel i do Chorwacji, czy nowe przystanki. To tylko część nowości w autobusowej komunikacji dalekobieżnej w Warszawie.
5: Wydaje się, że biorąc pod uwagę, co się dzieje z lotnictwem, z cenami biletów i z paliwem, Chorwacja będzie zdecydowanie hitem tegorocznym. Dlatego mamy w siatce z 10 polskich miast bezpośrednio kilkanaście miast w Chorwacji i jesteśmy szybsi niż pociąg.
6: To ten czas podróży, powiedzmy, ile mniej więcej to wynosi?
5: 17,5 godziny, to jest o 2 godziny krócej od pociągu, na powrocie nawet 3, to już wydaje się jest istotne. Plus, co ważniejsze, nie jedziemy tylko do Rijeki. Jedziemy nad samo morze, można dojechać do Splitu, do Dubrownika, do Krka, więc możemy już dojechać dokładnie tam, gdzie mamy hotel, miejsce naszego wypoczynku.
2: Usłyszeliśmy od szefa Flixbusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich Michała Lemana. A z dróg zaglądamy na moment na tory. Koleje Śląskie szukają chętnych do pracy. Do końca 2029 roku przewoźnik zamierza zatrudniać o 30% więcej pracowników niż obecnie.
7: Branża bardzo się rozwija. Są ogromne inwestycje infrastrukturalne z jednej strony. To inwestuje PKP PLK i to nasi pasażerowie na co dzień widzą, podróżując po torach województwa śląskiego. Z drugiej strony inwestujemy my jako przewoźnik, inwestuje województwo śląskie jako organizator transportu kolejowego, kupując nowe, nowoczesne składy. Przypomnę, łącznie to 35 impulsów, 2 z fabryki w Nowym Sączu, to pociągi na wagu. Także na pewno miejsc pracy będzie więcej.
2: Mówi w RMF Max Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. No i jeszcze szybki rzut oka do Krosna. Tam już w sobotę 9. edycja gali Quest MMA. To gratka dla fanów sportów walki.
8: Jest to już nasza 9. edycja. Udaje się zachować ciągłość tego eventu. Nasi zawodnicy staną przed dużymi wyzwaniami. Mamy naprawdę mocną kartę. Nie będzie łatwo, dlatego zapraszamy wszystkich na nasz event.
2: Tyle w RMF Max. Adam Tomasik, organizator gali.
0: Bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Pora na szybki przegląd map meteo. Jutro przyjemnie, tylko na wschodzie kraju więcej chmur i tylko tam może pokropić. Maksymalnie jutro od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do nawet 26 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy okresami silny. Pogoda zachęcać będzie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W sobotę niestety znacznie gorzej, więcej chmur i trochę deszczu.
9: Są takie dni, że zapominasz absolutnych podstaw pracy, którą wykonujesz każdego dnia.
10: To jest ten dzień?
9: I to jest ten dzień, drodzy państwo.
10: Czego zapomniałeś?
9: Języka w gębie?
10: A, przed chwilą, no tak. Ale spokojnie, jesteśmy tu razem, damy sobie radę.
9: Tak, no jakby.
10: I wy też sobie dacie. Słuchaj,
9: będzie źle albo gorzej, no. Są tylko dwie opcje. 5 po 19, Michał Siwek.
10: Justyna Borycka, jesteśmy z wami w kanale nadawczym jeszcze do 20 w RMF Max.

0: Ciekawe, czy Alex Warren też ma takie dni, że czegoś nie ogarnia. Fever Dream w RMF Max, 13 minut po siódmej, a my tak sobie tutaj gadaliśmy właśnie z Michałem na ten temat, że po prostu no, są takie chwile, że robisz coś codziennie. Jesteś w tym bardzo dobry, nie? Jakby totalnie ogarniasz rzeczy, ale przychodzi taki moment, że nagle nie umiesz, albo zapomnisz.
1: Coś się dzieje, jakiś po prostu przełącznik w mózgu sprawia, że zapominasz podstawowych rzeczy. Tak jak ja właśnie dzisiaj nie potrafię się absolutnie wysłowić. Słownik opuścił mnie, wokabularz wyleciał przez okno, gramatyka została w domu. Wszystko jest źle.
0: My się przed wami tego nie wstydzimy, bo my tu jesteśmy w bardzo miłym, przyjaznym gronie, więc wyślijcie nam messengerem RMF Max głosówkę i opowiedzcie też, co wam się zdarza zapomnieć albo nie ogarniać w swoim codziennym życiu, w pracy. Jak to jest u was?
1: 13 po... No i widzisz, no chciałem powiedzieć 13 po 19 i już się 14 akurat zrobiło. Chodzi o takie rzeczy, słuchajcie.
2: Max. Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
0: Messenger RMF Max. Zostawcie głosówki.

0: szybciutko lecimy. Czwartkowy wieczór już, 20 po siódmej w RMF Max, to jest kanał nadawczy. A my dzisiaj tak z wami blisko i szczerze rozmawiamy sobie o tym, czego czasem po prostu nie ogarniamy, mimo że doskonale wiemy, jak pewne rzeczy zrobić w pracy, w codziennym życiu. No i co tam się pojawiło na Messengerze?
1: Wpisując cyferki na kalkulatorze, zastanawiałam się, dlaczego nie pojawiają mi się w komputerze.
2: I co, i dlaczego się nie pojawiały?
0: Bo były w kalkulatorze.
2: A. No widzisz.
0: No to tak, mogło się tak zdarzyć.
2: To mógł być jeden z powodów.
0: Jeden z wielu.
2: Przychodzi taki dzień w życiu, kiedy podstawowe rzeczy, które robisz codziennie doskonale, po prostu zapominasz, jak się robi. Możecie nam opowiedzieć o takiej historii, jak zawsze, przez Messenger RMF Max, zostawiając nam głosóweczkę.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dzień dobry, mam dla was coś fajnego, coś nowego od Calvina Harrisa. Śpiewa dla niego Jazzy. Bujają nas już wakacyjnie w nowości Satisfy.
4: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki.

0: masz firmę? Kupujesz w Bricomerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomerce. Nasze ceny rządzą.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: I po reklamie.

0: Kajra i Sauer w RMF Max. I tak się gra o tej porze, 34 minuty po siódmej, a my cały czas szukamy wśród waszych historii na Messengerze RMF Max. Takich, które czasami potrafią po prostu zdezorientować człowieka, że umiesz coś robić w życiu, a potem się okazuje nagle pewnego dnia, że jednak nie umiesz już.
1: Ostatnio chciałam coś przeczytać na kartoniku, co było napisane małymi literami i zaczęłam to powiększać, tak jak robię to zawsze w telefonie. Zastanawiałam się, dlaczego to nie działa?
0: Dlaczego?
2: Ja ciągle
0: czemu
2: nie wiem.
0: Poczekaj, mam to jakieś... A nie, już nie mam kartoniku. To nie sprawdzę, ale no, powinno działać.
2: No u ciebie nie działa, bo nie masz kartonika i to jest jedyny powód. Tak to gdybyś miała kartonik, to powinno zadziałać.

0: Cała Polska, cały świat cały czas buja się do tego numeru. Bujamy się i my, i tym bujającym krokiem wchodzimy już powolutku w co my wchodzimy?
1: W prognozę pogody za chwilkę.
0: W prognozę pogody wchodzimy.
1: Tak jest.
0: Dzięki za pomoc.
1: Bardzo
0: proszę. Zapomniałem, w co my wchodzimy.
1: Będziemy sprawdzać, co się dzieje w pogodzie. Mogą być przymrozki podobno w najbliższym czasie, więc uważajcie. A potem kolejne bangery.
2: Reklama. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Хіти на Макса.
1: Pora na szybki przegląd map meteo. Jutro przyjemnie, tylko na wschodzie kraju więcej chmur i tylko tam może pokropić. Maksymalnie jutro od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do nawet 26 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy okresami silny. Pogoda zachęcać będzie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W sobotę niestety znacznie gorzej, więcej chmur i trochę deszczu. Two ships in the night.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: A my jeszcze sprawdzimy, co się na mieście dzieje w Tour de Klubie RMF Max. To klasycznie przed 20, więc zostańcie z nami, bawcie się dobrze. A my się słyszymy niebawem. Justyna Borycka.
1: Michał Siwek.
0: Pa, pa, do usłyszenia.
1: Cały czas słuchacie RMF Max, Piotrek Świderski po tej stronie, czwartkowy, dobry wieczór, zaczynamy Tour de Club i sprawdzamy najciekawsze imprezy w naszym kraju. Na dobry początek Śląsk, Katowice, Klub Energy 2000, który już jutro po 21.30 zaprasza na kolejną mega imprezę, na której tym razem gościem specjalnym będzie Skolim. Jego koncert na sali głównej około godziny pierwszej. Usłyszycie na żywo takie hity jak m.in. Chodź się przytulać, Kamikadze czy Dziewczyno piękna. Wstęp plus 16. Zmieniamy miejscówkę i ze Śląska przeskakujemy do Wielkopolski. Klub X-Demon w Poznaniu w sobotę po 22 poleca się z imprezą DJ Mouse Birthday Party. Oprócz samego solenizanta najlepsze taneczne hity serwować wam tego wieczoru będą Dodo oraz Sean Kay. No i jeszcze jedna fajna propozycja dla mieszkańców Bydgoszczy. W tę sobotę 30 maja w klubie Grey zagra Fafak, legenda klubowych brzmień. Oprócz niego również na saporcie DJ Bad Boy. Będzie się działo.
2: Reklama. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
1: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.

Cześć, witajcie, jeszcze jasno o tej porze, niesamowite, na to czekaliśmy najdłuższe dni przed nami. Witajcie czwartkowo, Przemek Grybowski w RMF Max. Zaczynamy nasz czas, nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hobbence, do tego bardzo ciekawe nowości. Już tak powoli na lato, na Maxa 2.6, a zestawienie dzisiaj otwiera nasza bletka. Miejsce dziesiąte, chyba tylko jej dwa dni.

0: Oskar Betkej, Sweet Nothing, sa naša novosť v RMF Max. Teraz nová petarda, už v zastaveniu listy Hop Bands, Bob Sinclair odšvieža svoj houseový klasik, ale jak to zrobil, špieva Kajza. Nová verzia I Can't Wait je už s nami i čeká na vaše głosy. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Dawid posiadło czwartkowo miejsce ósme. Sezon. Mamy sezon na truskawki. Słuchajcie, zrobiłem pierwszy koktajl tego sezonu. Naprawdę truskawki, zimny jogurt, trochę cukru. Z tych polskich to wychodzi w ogóle najlepsze. Aż się zrobiłem trochę głodny. No to do truskawek, do koktajlu. Nasza kolejna już wakacyjna nowość, także na sezon truskawkowy. Marshmallow w RMF Max. Śpiewa Thomas Rhett. Where we go?

0: UFO.
1: Ludzie zbierają różne rzeczy. Anima zbierał monitory, no jakoś musiał ćwiczyć te swoje wizualizacje. Anima i jego Beautiful to 7 w czwartek w zestawieniu listy Hobbens. Za chwilę hit ostatnich tygodni. Będziemy tańczyć aż do wakacji i na pewno przez całe lato. To Anada w numerze Talk to You. Dzisiaj nie na pierwszym, ale mogą tam wrócić. To przed wami będzie też nowość, jaką wyśpiewał sobie Somber.
2: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
10: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: I po reklamie.

jest promocja, słuchajcie. Jennifer Lopez opuściła cenę swojej posiadłości, z którą, wiadomo, spędzała wieczory z Benem Affleckiem. Była promocja najpierw z 30 na 21 milionów, a teraz jest tylko 18 milionów. Takie rzeczy w Kalifornii. Może macie jakiegoś bogatego wujka? Zostajemy w Kalifornii, bo teraz będzie nasze Kalifornia, ale love, Kalifornia love. Whitey, ekipa otwiera

Jego największy hicior jak na razie, także u nas w Polsce, to oczywiście Halo. A tutaj nowość, już na wakacje w RMF Max, Eben i jego Runway. Premiera tego tygodnia, sprawdzajcie świeże bity, głosujcie pod rmfmax.pl. Teraz David Guetta, który remiksuje hicior Milki, Just The Way You Are. Ciekawe, czy David Guetta powróci do afrohausów, bo przecież też robił afrohausy, ale ostatnio wyznał, że jego zdaniem tych afrohausów jest za dużo wszędzie, że nawet jak do piekarni wchodzi, to słyszy afrohausy i to już jest przegięcie. Jakby co, to będą jeszcze fajne afrohausy. Przed miejscem pierwszym Milki, nie afrohausowo, ale w remiksie Davida Guetty, już na trzecim.

Może rzeczywiście David Guetta narzeka, że mamy za dużo tych Afro House'ów, ale to jest naprawdę dobre, naprawdę soczyste. Hicior pełen słońca, który polecam w tym tygodniu. Nowość Shimza, Mistrz Gatunku i Arko w numerze Fire Fire. Jest ogień, czekają na wasze głosy wieczorowo w czwartek, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Milki, Just the Way You Are, ale w remiksie Davida Guetty właśnie. Już na drugim Męskie Granie Orkiestra, nareszcie. Ale kto jest nareszcie na miejscu pierwszym? No nie nareszcie, tylko ponownie, bo już tu był i wraca na szczyty zestawienia listy Hobbence, to Andy Dust i jego Zokaria. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Zokaria to jedynka dzisiaj na liście Hobbens. Czy wytrzyma do piątku? Sprawdzimy. Także jutro wieczorem zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Cały czas słuchacie RMF Max. Piotrek Świderski po tej stronie. Czwartkowy dobry wieczór. Zaczynamy Tour de Club i sprawdzamy najciekawsze imprezy w naszym kraju. Na dobry początek Śląsk, Katowice, Klub Energy 2000, który już jutro po 21.30 zaprasza na kolejną mega imprezę, na której tym razem gościem specjalnym będzie Skolim. Jego koncert na sali głównej około godziny pierwszej. Usłyszycie na żywo takie hity jak m.in. Chodź się przytulać, Kamikadze czy Dziewczyno piękna. Wstęp plus 16. Zmieniamy miejscówkę i ze Śląska przeskakujemy do Wielkopolski. Klub X-Demon w Poznaniu w sobotę po 22 poleca się z imprezą DJ Mouse Birthday Party. Oprócz samego solenizanta najlepsze taneczne hity serwować wam tego wieczoru będą Dodo oraz Sean K. No i jeszcze jedna fajna propozycja dla mieszkańców Bydgoszczy. W tę sobotę 30 maja w klubie Grey zagra Fafak, legenda klubowych brzmień. Oprócz niego również na supporcie DJ Bad Boy. Będzie się działo.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy.

0: uwagę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

słoneczne hałsy na starcie naszego spotkania w czwartek od projektu Bauza ich Magnetic. Witajcie po 21. Graba z wami. Słuchajcie, jeszcze tylko miesiąc do wakacji. Czujecie to? Macie plany? Chociaż czasami najlepiej jest nie planować. Najlepiej tak na spontanie. Wtedy są przepiękne wspomnienia. Czego wam życzę na zbliżające się wakacje? A na starcie naszego spotkania dzisiaj bledka wieczorowo.

nowy klasyk, do którego wciąż ludzie tańczą na imprezach, to Narcotic Thrust i I Like It, ale czas na wieczorne nowości w RMF Max. Wraca do nas Lady Gaga, która jako Stefani Germanota nie miała hitów, dopiero jak zmieniła pseudonim, no to jej kariera nabrała rozpędu i nie może się zatrzymać. A w nowym hicie także raperka Doechii, Lady Gaga i przyjaciółka w numerze Runaway.

0: Piosenka o starej dobrej znajomości, chociaż nie wiem, czy do końca takiej dobrej, bo nie mogą być przyjaciółmi. We Can't Be Friends, Ariana Grande. Właśnie, wiecie, że ludzie generalnie wieczorem to częściej wspominają dawne relacje i stare wiadomości. I nagle Instagram, wspomnienia przynajmniej, zamieniają się w muzeum emocji. Zostańcie z RMF Max. Będą też wspomnienia, ale czas na nowe hity. Czeka Olivia Rodrigo, jej Drop Dead. Już za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.

0: mikrofonu jeden z najszybszych raperów świata, o ile nie najszybszy, Eminem i jego Houdini. No, Olivia Rodrigo nie jest taka szybka, ale świetnie śpiewa. No i mam dla was jej nowość, Drop Dead. Olivia Rodrigo ostatnio musiała się tłumaczyć, bo fani zarzucają jej, że wygląda zbyt lalkowo na występach, że ubiera się jak laleczka. No, ubiera się jak uwielbia, jak się dobrze czuje, już nie przesadzajcie. Olivia Rodrigo tak śpiewa, Drop Dead.
1: To jest nowość RMF Max.

Ten beat po latach wciąż wbija fotel, prawda? Faithless i Bibi Rexa, nowa wersja Insomni, czyli New Religion. Teraz kawałek na urodziny dla brata Darka od Kasi i w ogóle od przyjaciół i całej rodzinki. Darek jest kierowcą ciężarówki, teraz w trasie. Pozdrawia Kasia, także Chrześnica, Natalka, Marcelek, Szwagier, a nawet Tomek ze Szwajcarii pozdrawia cię, Darek. W Szwajcarii nawet słuchają o tej porze RMF Max. No to wszystkiego najlepszego. Zrobiło się tak międzynarodowo. Darek, dla ciebie numer, który nadaje się idealnie na trasę, to nowość od Gipsa, jego winę.

0: To jest numer, przy którym na pewno szybko nie zaśniecie. Jazzy i Spritz, nasza nowość, Can't Deny It. Ale trzeba się wysypiać. Doczytałem dzisiaj, że regularne spanie krócej niż 7 godzin może prowadzić do depresji i nerwicy, czego sobie oczywiście nie życzymy. Ale jeszcze nie idziemy spać, bo tyle dobrego bitu. Zanim powiecie sobie dobranoc, za chwilę Tame Impala, wróci też Kygo i Kungs.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
11: To no, wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
10: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
14: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
15: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
18: I po reklamie.

Kicior na lato. Lubię cię jak lato, to modelki. No a do wakacji oficjalnie jeszcze 4 tygodnie, 28 dni, ale bez weekendów to w ławkach szkolnych praktycznie tylko 20. To tak jakby już, no nie powiem, że nie trzeba było chodzić, ale tak jakby już był prawie koniec. Nie wiem, czy da się nadrobić jeszcze przez te 20 dni zaległości, ale graba trzyma za was kciuki. Teraz Kicior też, jak najbardziej wakacyjny Kungs w RMF Max, jego Galaxy.

Raper Dwa Łańcuchy i Wiz Khalifa, raperów dwóch, We Own It, taki powrót do przeszłości. A wiecie, że mózg, w szczególności wieczorem, to wraca do wspomnień sprzed lat, w szczególności tych bardziej żenujących, zwłaszcza tych pewnie, które miały zostać zapomniane na zawsze. No to teraz, żeby nie wspominać, czas na coś bardzo świeżego. Cleo, która przynosi nam nowość na wakacje, no i też mamy taki polski afrohausowy akcent w tym przypadku. Cleo w RMF Max, jej kolory lata.

Sun Goes Down, piękny beat na zachód słońca, może jutro akurat, Robin Schulz i Jasmine Thompson. A jak piękne zachody, jak wiadomo, wakacyjny czas, to także nasze imprezy. Lato na maksa trwa, wkrótce kolejne przystanki naszej trasy w tym sezonie na naszych imprezach z Kolim, Edyta Górniak, Grupson, Oscar Sims, Zalia, Napoli, Mortalcio i to nie wszyscy. Sprawdzicie line-up na rmfmax.pl, wkrótce przystanek w Malborku. Kto tam będzie, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz Artemas. Wieczorowo ugraby I Like The Way You Kiss Me.

0: Niedawno na samym szczycie listy Hot Bands Damiano Dawid i jego The First Time. A ja mam dla was nowość, która pewnie szybko pojawi się również na miejscu pierwszym. To bracia z Brazylii Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Tak odświeżają tutaj klasyk i niektórzy komentują, że za dużo tych remiksów i coverów w muzyce tanecznej, ale przecież tak naprawdę elektronika, muzyka taneczna, house'y w szczególności zawsze opierały się na remiksach, na samplach. I tak jest również w tym przypadku. Do tego tańczę Dub Dogs How Does It Feel.
1: To jest nowość.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nowe męskie granie w RMF Max. Kto wybiera się na tegoroczne koncerty? A kto chciałby zobaczyć na żywo Pitbulla? Będzie w Polsce, ale będzie także w Londynie, gdzie planuje pobić rekord Guinnessa, jeśli chodzi o ilość fanów bez włosów. Można sobie oczywiście zrobić łysinę, nakładając specjalny czepek. I Pitbull planuje w londyńskim Hyde Parku pobić rekord łysych fanów. Jakby co, to Pitbull i ekipa czekają na wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w tym całym przedsięwzięciu, bo zbierze się spora grupa ludzi. Jakby ktoś chciał się zgłosić, to macie czas jeszcze do 10 lipca. Jakby co, w Londynie będzie bity pitbullowy rekord Guinnessa.

0: partnera. Kto z was może chce jeszcze się przejść przed snem? Polecam także wieczorne spacery, w szczególności w maju, oczywiście jeśli nie pada, bo okazuje się, że wieczorny spacer potrafi obniżyć też poziom stresu i to już po kilkunastu minutach. No to na późny spacer za chwilę Andy Dust i jego Zokaria. Dzisiaj jedynka na liście Hot Bands.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

Polecam wam takie bity wieczorowo. Nasza nowość w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty masz moc, głosuj na chłopaków na liście Hot Bands rmfmax.pl. Przemek Grabowski, witajcie po 23 czwartkowo. Teraz Taylor Swift, która ostatnio po raz kolejny udowodniła, że ma najlepszych fanów na świecie. No i że sama docenia swoich fanów. Ostatnio 8-letniej fance, która nagrała cover Taylor Swift w internecie, podarowała gitarę, podpisała i wysłała 8-letniej fance do domu. Takie rzeczy robi Taylor Swift. Macie ją w RMF Max, The Fate of Ophelia.

Where Are You Now? Taki klimat robi Lost Frequencies, a teraz jedna z najciekawszych nowości ostatnich dni w duecie Martin Garrix i Ed Sheeran. Spotykali się na festiwalach, zazwyczaj mijając się na scenach, ale w końcu spotkali się osobiście i to nie raz i postanowili zrobić coś razem. Martin Garrix i Ed Sheeran. Martin Garrix czasami też coś zaśpiewa, ale nie jest taki dobry jak Ed Sheeran. Wiadomo, ciekawe, jakim Ed Sheeran byłby DJ-em i co by grał. Macie ich teraz w RMF Max, Repeat It.

Miss Dior to nasze modelki, które rok temu tańczyły na naszej scenie w trakcie naszych wakacyjnych imprez Lato na Maxa. Wystartowaliśmy kolejny sezon i wkrótce zapraszamy do Malborka. W Malborku na scenie RMF Max na żywo Wilki, Mortalcio oraz Ola Bieniarz, która zmiksuje największe hiciory z RMF Max. Może nawet Alex Warren pojawi się w remiksie. Macie go teraz w numerze Fever Dream. Kiedy będziemy u ciebie i gdzie będziemy, sprawdzicie na rmfmax.pl.

Naiwna ja, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, uwielbiam ich muzykę. Za chwilę Kori Gajewska, wyjątkowo kreatywna piosenkarka. A wiecie, że ludzie często mają właśnie kreatywne pomysły tuż przed snem? No to może być ten czas. Problem w tym, że rano połowy z tych pomysłów często nie pamiętamy. Ja też tak mam, czasami mi się śni coś niby rewelacyjnego, budzisz się i nie wiesz, co to było. Kori Gajewska śpiewa teraz. Żartem.

Niewidzialna, tak śpiewa Zosia Wójcik w RMF Max. Z pozdrowieniem dla tych, którzy dopiero się obudzili. Naprawdę, są tacy ludzie, którzy tak jak kiedyś dzielą sobie sen na dwie części. Podobno powinniśmy tak robić, że to niby zdrowe, tylko weźcie do tego przyzwyczaj. Bo dawno temu, w dawnych czasach, ludzie spali często właśnie w dwóch częściach. Najpierw kilka godzin, potem przerwa, mniej więcej o tej porze. I drugi sen, no to kto spróbuje? No to może na dzień dobry, zamiast na dobranoc. Klaudia Sadownik zaśpiewa teraz. Klaudia i jej Tańczę.

0: Wood o wieczornym chłodzie też tak trochę. Asia Tomasik w RMF Max. Ja sprawdziłem dla was długoterminowe prognozy, bo w internecie to czasami różne pojawiają się dziwne wiadomości, że lato będzie bardzo zimne, że temperatury będą spadać. Sprawdziłem u wujka z NASA. Nie będzie źle, będzie naprawdę słonecznie, przyjemnie, ciepło. Będzie po prostu wakacyjnie, tak więc jeszcze się tym nie stresujemy. Będzie okej. Okay. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Zapraszam was na otwarcie weekendu. Słyszymy się jutro o 20 na liście Hot Bands. Cześć!
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: satysfakcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię bar.

to water the flowers. I wanted to remember music is my best.

ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej.